pudełka. W mojej głowie nie mogłem znaleźć wyjścia, lecz czy odnajdę je dziś w tobie? Umarłem, który to już raz, by odrodzić się na nowo. Jeszcze raz powitać nowy, wspaniały świat.

młoda, a świt daleko. Chciałem tylko wiedzieć i poczuć, że będziesz blisko.

Słyszę oddech. Dobrze. Wszystko dobrze. Jeszcze chwilę. Jeszcze jeden moment. Obrazy oddalają się, odchodzą. Nawet gdybym chciał, już ich nie dogonię. Wszystko uspokaja się, zastyga. Nic nie mąci ciszy. Bądź tu, bądź teraz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Dziś wreszcie zrobi się trochę cieplej, bo na termometrach na maksymalnie zobaczymy do 18, może nawet 19 stopni. Przewaga chmur w dalszym ciągu, ale to niebo może się dzisiaj już powoli przecierać. Chociaż niewykluczone, choć mało prawdopodobne, są przelotne lokalne opady. Słaby wiatr wieje dzisiaj z północnego zachodu. Poranek chłodny, bez deszczu, pochmurny, a na termometrach w tej chwili mamy w okolicach 7 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Co z wojskami amerykańskimi w Polsce? Do USA polecieli wiceministrowie obrony, a w Polsce dziś wizytę rozpoczyna nowy premier Węgier. Zajrzymy też na eliminację do tenisowego French Open. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Polskie władze próbują ustalić, jakie jest oficjalne stanowisko USA w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Dlatego w Waszyngtonie są już dwaj wiceministrowie obrony, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Będą rozmawiali z przedstawicielami departamentów stanu wojny i kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. A w ich kontekście pojawiły się także informacje o wstrzymaniu rotacji jednej z brygad do Polski. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Jak podkreśla Cezary Tomczyk, Polska otrzymała zapewnienie.
6: Głównodowodzący wojsk amerykańskich w Europie, czyli pan generał Grynkiewicz, poinformował, że to, co dzieje się dzisiaj z wojskami amerykańskimi, to decyzja, która dotyczy Niemiec. Ona nie dotyczy Polski.
5: Ale praktycznie dotknęła Polskę, bo najłatwiejszym sposobem na redukcję sił amerykańskich w Europie było wstrzymanie rotacji, która obejmowała żołnierzy USA w naszym kraju. I stąd wizyta w Waszyngtonie.
6: Żeby odbyć spotkania w Departamencie Stanu, w Departamencie Wojny w Pentagonie, ale też z szeregiem innych osób, takich jak amerykańscy kongresmeni, żeby te komunikaty, które płyną ze strony Stanów Zjednoczonych, zawsze były jednoznaczne.
5: Podobne rozmowy odbędą się także jutro w Warszawie. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z najważniejszym amerykańskim generałem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
4: Wycofanie amerykańskich żołnierzy z Polski będzie też tematem debaty zaplanowanej na dziś w Parlamencie Europejskim, a jej szybkie przeprowadzenie podczas sesji w Strasburgu wnioskował skutecznie europoseł Michał Koboska. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Modziar po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Później Modziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Ewelina R. przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się od niego odwołać. Dziś paliwo o kilka groszy droższe niż w weekend i w poniedziałek. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, na oleju napędowego 6,85. Linda Klimowicowa nie zagra w wielkoszlemowym turnieju w Paryżu. Grająca w polskich barwach zawodniczka z Czech odpadła w pierwszej rundzie eliminacji po przegranej z Serbką Lolą Radivojewicz. Dalej gra Maja Chwalińska, pokonała francuskę Alice Ram, a w kolejce czeka jej rodaczka Carole Monet. Dziś z kolei pojedynek Katarzyny Kawy z Amerykanką Ayaną Akli. Bez eliminacji we French Open zagrają Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W mocnym, licznym składzie stawiamy się na French Open. Będziemy kibicować naszym, to z pewnością. Teraz zaczynamy kolejny dzień. To już wtorek, 19 maja. Damian Klimiński, cześć, dzień dobry. Witam serdecznie. A na początek naszego spotkania coś, co nas tak solidnie obudzi. George Ezra i Shotgun.

0: Wyraźna druga połowa maja, chociaż w pogodzie tego nie czuć. Trzeba przyznać, że zimni ogrodnicy w towarzystwie swojej zacnej koleżanki imieniem Zośka znacząco nam tę temperaturę obniżyli już jakiś czas temu, ale od dzisiaj będzie już zdecydowanie cieplej. Dzisiaj 19 maja w kalendarzu. Wschód słońca mieliśmy o godzinie 4:35, zachód o godzinie 20:30 dokładnie w Kaliszu. To znaczy, że dzień potrwa dzisiaj 15 godzin i 55 minut. To znaczy, że ten dzień jest naprawdę już całkiem długi, ale może być dłuższy. O całe 52 minuty tyle tego dnia ma jeszcze do letniego przesilenia przybyć. 52 minuty. Jeśli chodzi o to, jak stoimy z tą wiosną, no to zostały jeszcze 32 dni do wiosny, a do wakacji, słuchajcie, naprawdę już niewiele. Do startu tegorocznych wakacji 5 tygodni, czyli 37 dni. A w głośnikach już teraz piosenka o tych, którzy no, czasami jak gdzieś tam w lusterku zamigają na niebiesko, to nie jest dobrze.
1: Dzień dobry z Kalisza.
0: Jamal i Policeman.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

19 minut po godzinie 6. No to czas sprawdzić jeszcze ciepłą, jeszcze gorącą poradną prasę. Sięgam po tą prasę. Pierwszy z nagłówków, no oczywiście nie kto inny, Robert Lewandowski. O nim bardzo, bardzo głośno pożegnał się nasz Lewy z Barceloną. Bardzo wielka feta w Barcelonie, głośne pożegnanie, bardzo wzruszające pożegnanie, łzy, wdzięczność, wielka feta w Barcelonie. Lewy, dziękujemy. Pożegnanie godne legendy. Tak krzyczą nagłówki nawet tej prasy ze sportem w żaden sposób niezwiązanej, więc ważne, ważne historyczne wydarzenie. Inne artykuły dzisiaj już zaczynają zastanawiać się, jaka przyszłość czeka w takim razie Roberta Lewandowskiego. Czy to Stany Zjednoczone, czy to Góry Złota w Arabii Saudyjskiej, czy może któryś z europejskich klubów. Jeśli chodzi o Europę, no to tą próbowała podbić Alicja Szemplińska. Bardzo przyzwoicie zaprezentowała się na Eurowizji 2026, a teraz nie zwalnia tempa, leci właściwie podbijać Londyn. To już fotografowie dostrzegli dokładnie. Dostrzegli także, jak złość zaślepiła im oczy. Mowa o Kubie Wojewódzkim i Żanecie Rosińskiej. Publicznie kłócą się w kawiarni. Plotkarska prasa donosi też, ile zarobi Urszula na koncercie. Ma zarobić krocie. Piosenkarka za jeden występ inkasuje 68 tysięcy złotych. Jak donosi praca, ile z kilometrówek zarobi Antoni Macierewicz? Tutaj sumy nie mamy, ale prasa też donosi, że Antoni Macierewicz niczym jak Chuck Norris, bo potrafi kilometrówkę zdobyć, mimo że prawo jazdy stracił.

0: sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: I ruszamy po raz pierwszy tego poranka na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Dobra wiadomość na początek jest taka, że bez żadnych znaczących utrudnień na tę chwilę, poza miejscami, gdzie trwają prace drogowe, te utrudnienia związane z natężeniem ruchu drogowego z korkami póki co jeszcze nas w większości nie dotyczą, ale są miejsca, gdzie ten ruch bywa utrudniony, między innymi w drodze do pracy możecie mieć tradycyjnie pracę na drodze krajowej numer 12, Kalisz Opatówek, bo tam w dalszym ciągu postępują te prace już od zdun, asfalt sfrezowany do opatówka, tam zwężenie, tam rozkopane pobocza, ciężki sprzęt obecny, możecie napotkać także ruch wahadłowy, momentami kierowany przez drogowców czy przez tymczasową sygnalizację świetlną od rogatki w opatówku do zdun, intensywne prace na jezdni, na poboczu i w godzinach szczytu, kiedy ten ruch będzie największy, wtedy tych utrudnień możecie się spodziewać. Mamy także pracę w samym Kaliszu. Między innymi dzisiaj wystartować ma przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza w zakresie budowy drogi pieszych i rowerów. Czasowa zmiana organizacji ruchu w tym czasie ma nas czekać. No i na dniach ma także w Kaliszu wystartować przebudowa Ronda Dobrzec. To Rondo Dobrzec stanie się po przebudowie turbinowe, także remont również ulicy Dobrzeckiej. Sam remont ma potrwać półtora roku od wczoraj, właściwie planowo miały te prace wystartować, ale mają potrwać naprawdę sporo, więc na pewno kierowcy zdążymy się z tym tematem osłuchać i do niego przyzwyczaić. W Ostrowie Wielkopolskim przebudowa ulicy Klasztornej, przebudowa także na ulicy Leduchowskiego oraz prace na drodze krajowej 36, to za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. A za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
0: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Niezwykłą skutecznością wykazali się policjanci z grupy Speed z Radomia. Jeździli 7 dni, równe 7 dni po drogach Mazowsza i tymi nieoznakowanymi radiozami, a te wozy, trzeba przyznać, że mają bardzo nowe i bardzo ciekawe, wyłapali aż 646 wykroczeń. To średnia jest ponad 100 wykroczeń dziennie. Te nowe, nieoznakowane kupry między innymi sprawdziły się, a jeśli chodzi o największą liczbę wykroczeń, to zdecydowana większość, bo aż 588 razy wykroczeniem okazywało się przekroczenie dopuszczalnej prędkości i aż 17 kierowców w ciągu tych 7 dni straciła prawo jazdy.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
3: 26 minut zostaje do 7. Starship w głośnikach.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Na każdą porę dnia i nocy stąsi sprawdzają się fenomenalnie. 14 minut zostaje do godziny 7.
1: Urodzeni.
0: To jest ten moment, kiedy sprawdzamy, kto znany, rozpoznawalny przyszedł na świat właśnie tego dnia. Dzisiaj to 19 maja, a w tym dniu urodził się w 1949 na przykład amerykański muzyk, członek legendarnego zespołu ZZ Top, Dusty Hill. Zmarły niestety przed kilkoma laty w 2021. Kolejna osoba to już polska scena aktorska, film teatralna. Małgorzata Pienikowska, 1965 rok, 1977. To z kolei Bartłomiej Kasprzykowski, polski aktor i lektor telewizyjny. A rok 1981, no to z kolei Mateusz Damięcki. Wiele polskich kobiet wzdycha do tego aktora, przystojnego niezwykle, ale także niezwykle utalentowanego, filmowego, teatralnego, radio dubbingowego, no i też pochodzącego z wielopokoleniowej rodziny aktorskiej. Krzysztof Kwiatkowski, polski aktor kolejny. Dzisiaj bardzo aktorska grupa urodzonych, 1986 rok. No i na koniec aktorka. Pamiętacie, jak oglądaliście serial Zbuntowany Anioł, jakby to było wczoraj? No to wyobraźcie sobie, że Natalia Oreiro, czyli ten słynny Zbuntowany Anioł, dzisiaj kończy 49 lat. Osoby urodzone 19 maja to są według kalendarza osoby przedsiębiorcze i wytrwałe. Mają silną wolę i wielką cierpliwość. Potrafią kierować pracą innych i cieszą się sympatią ludzi. Osiągają majątek dzięki własnym zdolnościom i pracy. Marzą o spokojnej rodzinie i dzieciach, są sympatyczni i łagodni. Ich szczęśliwa cyfra to 6, kamień szlachetny to diament, a sprzyjający znak zodiaku to...
2: Baran!
0: Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy świętują. Możecie podejrzeć profil Natalii Oreiro, na przykład jak tam ona się trzyma. No, trzyma się całkiem nieźle, a serial? No cóż, z ciekawości sam bym wrócił. Dawid Podsiadło już teraz, Tazosy, a w kolejce jeszcze kilka utworów do godziny 7. O 7 porcja informacji z Polski i ze świata.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Kto pozwolił Zbigniewowi Ziobrze wyjechać do USA? Ten temat cały czas się pojawia, do tego tematu wrócimy już o godzinie 7, ale odwiedzimy także bardzo interesujące miejsce, bo chodzi o sklep dla zagorzałych fanów Metalliki. O tym również więcej już o godzinie 7.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski w tej chwili w okolicach 8 stopni. Temperatura rośnie i dzisiaj już wzrośnie do całkiem przyzwoitego poziomu, bo w najcieplejszym momencie dnia 18, nawet może do 19 stopni. Jeszcze przewaga chmur, jeszcze zachmurzenie, ale niebo zacznie się już powoli przecierać, więc jest dzisiaj jeszcze szansa na niewielkie przejaśnienia. Wiatr słaby, wiejący z północnego zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 7.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Uwaga na gwałtowne burze, są ostrzeżenia dla 8 województw. Kto pozwolił Zbigniewowi Ziobrze wjechać do USA, są nowe informacje. Odwiedzimy też sklep dla zagorzałych fanów Metalliki. Marcin Krzemiński. Uwaga, burze możliwe na północy, północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Tam od południa ostrzeżenia pierwszego stopnia. Oprócz wyładowań możliwe też ulewy i silny wiatr. Alerty dotyczą w sumie 8 województw. Chodzi o obszar od Tczewa i Grudziądza przez Olsztyn po Białystok i Siedlce oraz od Żar i Zgorzelca po Oławę i Nysę. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy złączając nogi. Jeśli jedziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
4: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau miał wydać polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę Zbigniewowi Ziobrze, donosi Reuters. Agencja powołuje się na 3 osoby zaznajomione ze sprawą. Wiceszef amerykańskiej dyplomacji miał twierdzić, że sprawa jest pilna ze względów bezpieczeństwa narodowego. Landau miał uznać po rozmowie z ambasadorem USA w Polsce, że polski polityk został niesłusznie oskarżony. Ziobro miał otrzymać wizę dziennikarską. Rzecznik Departamentu Stanu i Biały Dom nie komentują doniesień i nie odpowiedziały na pytania agencji Reutera. Dziś w Parlamencie Europejskim debata o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Polski. Wniosek o jej szybkie przeprowadzenie podczas trwającej sesji w Strasburgu złożył Michał Kobosko z grupy Odrodzenie. Wniosek poparła większość europosłów. Cel debaty? Chodzi o to, jakie stanowisko zajmie Komisja Europejska i szefowa unijnej dyplomacji. Pomysłodawca debaty liczy na wyrażenie solidarności i uznanie zagrożenia.
6: I że w związku z tym także kraje członkowskie Unii Europejskiej i sama Komisja Europejska muszą się zastanowić, co z tym fantem zrobić.
4: Mówi europoseł Michał Kobosko. Obywatelskie ujęcie w Pyzdrach w Wielkopolsce. Świadkowie zatrzymali 32-latka, który jechał autem wężykiem i wezwali policję.
7: W przeprowadzonym przez mundurowym badaniu wyszło, że 32-latek prowadził pojazd mając ponad 2,10 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna został zatrzymany, a następnego dnia usłyszał zarzut, do którego się przyznał. 32-latek oczywiście za prowadzenie ranomegan w stanie nietrzeźwości stracił prawo jazdy.
4: Mówi aspirant Adam Wojciński z wrzesińskiej policji. Zatrzymanemu pochodzącemu z Ukrainy mężczyźnie grożą nawet 3 lata więzienia. Po 18 latach Metallica zagra na Stadionie Śląskim. Koncert dziś, a już wczoraj dla wielbicieli zespołu otwarto pop-up store w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. W środku limitowane gadżety oraz miejsca do wprowadzenia się w koncertowy klimat.
8: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
9: kostki do grania na gitarze. Miłość do zespołu kosztuje.
4: No, nie da się ukryć.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy drugiego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy. Arka Gdynia nie ma już szans na utrzymanie po tym, jak przegrała 2-3 z Termaliką Nieciecza, która także spada do pierwszej ligi. Obie ekipy

0: traci punkt do Widzewa Łódź. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną do 2028 roku. Niemiecki trener w ciągu dwóch sezonów zdobył zespołem 5 z 8 możliwych trofeów. 2 tytuły mistrzowskie, 2 superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Poza tym pod jego wodzą aż 13 piłkarzy Akademii zadebiutowało w pierwszej drużynie. Jeden z wychowanków ma jednak sporego pecha. Fermin Lopez złamał kości śródstopia w niedzielnym meczu z Betisem, a to oznacza, że nie pojedzie z Hiszpanią na mundial. Arsenal o krok od mistrzostwa Anglii. W przedostatniej kolejce sezonu Premier League kanonierzy pokonali w Londynie Burnley 1-0 po golu Kaja Havertza. Arsenal w ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Crystal Palace, jeśli wygra, zdobędzie tytuł. A tydzień później zmierzy się w Budapeszcie z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Magdalena Fręch i Maja Chwanińska wygrały, Kamil Majszak i Linda Klimowiczowa przegrali swoje mecze. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili wczoraj z kortu. Fręch wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Australijką Talią Gibson 7-6, 6-3. Chwanińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do French Open pokonała 6-0, 6-3 francuskę Alice Ram. Tego samego nie udało się dokonać Klimowiczowej, która przegrała z reprezentantką Serbii Lolą Radivojewicz 3-6, 4-6. A Majszak przegrał swój pierwszy mecz po przerwie spowodowanej kontuzją w Hamburgu z Camilo Hugo Carabeim 6-1-2-6-3-6.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Siedem minut po siódmej, dwie siódemeczki na szczęście. A czy szczęście będzie nam dzisiaj sprzyjać? Sporo o tym może powiedzieć horoskop, ten na antenie Radia Centrum już za kilka chwil.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Aniu, już gotowe.
6: Tak prędko? Na pewno wszystko?
5: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.
1: Radio C.

0: Media Centrum.
1: Zaczynamy od barana. Baranie, coś może sprawić, że bardziej będziesz dziś przejmować się tym, co sądzą o tobie inni. Możesz nawet usłyszeć dziwne plotki na swój temat. Pozostań wierny sobie i nie staraj się zdobywać sympatii za wszelką cenę. Byku, ty bądź czujny, możesz sporo dzięki temu zyskać. Otrzymasz ciekawe propozycje, twoja konkurencja może coś istotnego przegapić. Korzystaj swoją szansę, sięgnij po to, na czym od dawna ci zależy. Kolejny znak zodiaku to...
2: Bliźnięta.
1: A bliźnięta dzisiaj będą w absolutnie świetnym humorze. Dzień minie bardzo szybko. Okazuj innym sympatię, ale w sprawach finansowych warto zachować czujność, bo możesz dziś coś zyskać. Kolejny znak zodiaku to rak. Rak ma przed sobą udany dzień. Księżyc i Wenus wkroczą do twojego znaku, więc chwal się sukcesami, bo znajdziesz swoich fanów. Okaże się, że wszyscy będą bardzo ciekawi tego, co masz do powiedzenia na aktualne tematy. Komentuj, działaj, ale nie bądź zbyt krytyczny. Lwie, ty zajmiesz się porządkami, sprawami urzędowymi albo zakupami. Nie będziesz narzekać na nudę, po prostu zapanujesz nad każdym szczegółem. Błyskawicznie uporządkujesz rachunki i zaplanujesz budżet na resztę miesiąca. Droga panno, przed tobą też ciekawy i bogaty w wydarzenia dzień. Układaj plany, ale działaj samodzielnie. Rozmowy z przyjaciółmi mogą być bardzo inspirujące, dlatego warto się dziś do nich odezwać. Wago, uważaj na słowa i panuj nad nerwami. Znajdziesz wśród męczących osób pewnych znajomych, ale to nie znaczy, że musisz dzisiaj z nimi dyskutować. Skorpionie, dzień minie szybko. Nawet jeśli pojawią się problemy, to są to problemy do rozwiązania. Sprawnie sobie z nimi poradzisz. Chwilami możesz poczuć się nieco przygnębiony albo osamotniony, ale zamiast poddawać się chandrze, wybierz się na spacer, bo świeże powietrze z pewnością doda ci dzisiaj energii. Strzelcu, uda ci się osiągnąć sukces, choć początkowo może ktoś próbować ci przeszkodzić. Bądź roztropny i będziesz dzisiaj dzięki temu rozstrzygać spory, których wcale nie wywołałeś. Słuchaj intuicji i uważnie obserwuj ludzi. Koziorożcu, poczujesz, że masz większe szczęście do ludzi. Zaangażujesz się w ciekawe rozmowy, a czyjeś aktualne opinie dotyczące bieżących wydarzeń dadzą ci wiele do myślenia. Po południu wybierzesz się gdzieś. Będziesz też świetnie bawić się i poznasz interesujących ludzi. Wodniku, będziesz dzisiaj w dobrym humorze, chętnie zabierzesz się za trudniejsze zadania. Szukaj okazji do rozwijania nowych zainteresowań i pożegnaj stagnację. Po południu odpoczniesz i znajdziesz czas na intelektualną rozrywkę. No i na koniec jeszcze ryby. Ryby dzisiaj w radosnym nastroju i poczują, że zasługują na swoje osiągnięcia. Warto wybrać się na zakupy, trafisz bowiem na korzystne promocje. Tak horoskop podpowiada. Przyjaciele, których dawno nie widziałeś, też mogą dzisiaj dać o sobie znać.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
3: Chcesz zostać sponsorem tego programu? Napisz reklama@rc.fm.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dawid Nawrocki, dzisiejszy wydawca, od którego będziemy dowiadywać się, co słychać w regionie, już ze mną w studiu Radio Centrum.
2: Masz
1: jakąś bohaterską opowieść na dobry początek, tak? Dzisiaj.
2: To już od razu wszystko zdradzasz. Ja mógłbym tak to zacząć, a ty już zapowiedziałeś tak, że tak, mamy bohatera z Kaliskiej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Bartłomiej Molka. W czasie wolnym od pracy, jednak strażakiem się jest, a nie bywa, uratował
1: ładnie
2: życie kobiety.
1: Tak. No to piękna historia. Poznamy ją ze szczegółami. To już o 7.30.
0: Reklama. Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia. Kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
3: Jak przyjemnie w nowym Nissanie. A jaką dobrą wyprzedaż teraz mają na wszystkie modele. Żeby było ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
4: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.

0: My Gene Mechanics, Over My Shoulder, to już za nami na antenie Radio Centrum. Na zegarach teraz 7:30, w studiu Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Znowu w areszcie, czyli sprawa prezesa ostrowskiego MZGM-u. Strażak bohater uratował kobietę, a w sporcie Basket Ostrowia, która zbiera budżet na nowy sezon.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prezes ostrowskiego MZGM-u ponownie trafił do aresztu. Sąd okręgowy w Kaliszu uwzględnił zażalenie prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec 59-letniego mężczyzny tymczasowego aresztu do 29 lipca. Śledczy zarzucają mu przyjmowanie łapówek w zamian za ustawienie przetargów na prace remontowo-budowlane w miejskiej spółce mieszkaniowej.
3: Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut dotyczący uzależniania wygrania przyszłych przetargów organizowanych przez kierowaną przez niego spółkę od wpłaty na jego rzecz 8% od wykonywanych prac montowych, za co mężczyzna ten miał przyjąć korzyści majątkowe. Aktualnie w treści zarzutów mówimy tutaj o kwocie 9 000, natomiast postępowanie w tym zakresie dalej jest przeprowadzane. Mężczyzna usłyszał także zarzuty dotyczące posiadania bez wymaganego pozwolenia 201 sztuk amunicji 5,6 mm, 400 sztuk amunicji 9-18 makarów oraz 3 naboi do sztucera.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Sprawa ma swój początek w październiku ubiegłego roku, kiedy prezes został zatrzymany po akcji policji i prokuratury. W kolejnych miesiącach sądy kilkukrotnie zmieniały decyzje dotyczące jego aresztowania. Śledztwo nadal trwa, a prokuratura nie wyklucza kolejnych czynności w tej sprawie.
1: Radio Centrum. Żeby było słychać.
2: Strażak po służbie uratował życie kobiety. Udało się to dzięki szybkiej reakcji, profesjonalizmowi i zdecydowanym działaniom strażaka, informują pożarnicy z Kaliskiej Straży Pożarnej.
4: Młodszy aspirant Bartłomiej Molka, który na co dzień pełni służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, może być z siebie dumny. To on w czasie wolnym zauważył pożar u sąsiadów i ruszył z pomocą. Zdarzenie miało miejsce w piątek, 15 maja w Jagodzińcu, w gminie Brzeziny. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, funkcjonariusz natychmiast powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, a następnie podjął próbę gaszenia ognia. Po chwili, zaalarmowany przez świadków, udał się około 40 metrów od miejsca pożaru, gdzie znajdowała się kobieta, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Młodszy aspirant Bartłomiej Molka prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Na szczęście poszkodowanej udało się przywrócić funkcje życiowe i trafiła do szpitala. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
2: Nawet 3 razy wyższy budżet od dotychczasowego muszą zgromadzić w klubie sportowym Basket Ostrowia, by zagrać w nowym sezonie w centralnej pierwszej lidze. Koszykarki na boisku wywalczyły awans, a teraz zarząd klubu z prezes, byłą reprezentantką Polski Pauliną Misiek na czele, stara się zbudować konieczny budżet. Nie jest to jednak łatwe zadanie.
5: Matematyka nie kłamie i te kwoty są trochę wyższe niż zakładaliśmy. Tutaj też zrobiłem rozeznanie wśród innych prezesów klubów pierwszoligowych. No i trzeba ten budżet zbudować solidny, bo ta logistyka jest bardzo wymagająca. To jest 26 meczy, 13 wyjazdów, no tego się nie da oszukać. Jesteśmy sportowcami i nie po to wywalczyliśmy ten awans sportowo, żeby teraz zwieszać głowy nisko. No walczymy, może znajdą się osoby, które chciałyby nas wspomóc. No myślę, że ten zespół po prostu na to zasługuje, żeby zagrać w tej pierwszej lidze.
2: Powiedziała Radio Centrum Paulina Misiek. Zarząd klubu do końca maja chciałby mieć zarys budżetu na przyszły sezon. Czeka także na deklarację ze strony władz miasta o wysokości wsparcia i prowadzi szereg rozmów ze sponsorami. Oby one zakończyły się szczęśliwym finałem i ostrowskie koszykarki zagrały w centralnej pierwszej lidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Po raz kolejny ruszamy na drogi Kaliszej regionu południowej Wielkopolski, gdzie na prace drogowe można o tej porze napotkać. Jest kilka takich kluczowych miejsc i tras, między innymi droga krajowa nr 12, czyli trasa z Kalisza do Opatówka i w drugą stronę, tam zwężenie, ograniczenie prędkości, frezowany asfalt i do tego także często ruch wahadłowy. Do tego też mamy pracę w niektórych miejscach w Kaliszu. Dzisiaj na przykład zaplanowano początek prac związanych z przebudową ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tam ma powstać, będą prowadzone prace na ścieżce pieszo-rowerowej. Czasowa zmiana organizacji ruchu zatem czeka kierowców. Niebawem także na dniach, właściwie w każdej chwili, wystartować może przebudowa Ronda Dobrzec. To zmieni się w Rondo Turbinowe i to będzie pierwsza z cyklu prac na ulicy Dobrzeckiej. Całe prace mają potrwać nawet półtora roku. Do tego mamy też pracę w Ostrowie Wielkopolskim, przebudowa ulicy Klasztornej na odcinku od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, pracę także na ulicy Leduchowskiego, czy chociażby za Ostrowem w kierunku Krotoszyna droga krajowa nr 36. A za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Czekają nas pewne zmiany w unijnym prawie dotyczące tych dużych samochodów na naszych drogach. W Unii Europejskiej trwają prace nad zmianami przepisów dotyczących masy i wymiarów pojazdów ciężarowych. Ciężarówki giganty, czy wyjadą na drogi? Obecnie zestawy EMS i LHV mogą mieć nawet 25 metra długości i 60 ton masy całkowitej, podczas gdy standardowe ciężarówki ograniczone są do niespełna 19 metrów i 44 ton. Inicjatywę tę popiera branża drogowego transportu towarowego, ale są też przeciwnicy, to przeciwnicy głównie z sektora kolejowego. Wskazują bowiem na potencjalny negatywny wpływ takich zmian na przewozy kolejowe oraz też i na bezpieczeństwo ruchu.
7: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 23 minuty 8, teraz już dodaj pamiętnik.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Kostka niezgody. W tym wypadku chodzi o kostkę masła. Ona miała poróżnić sklepy. Społem składa skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. No, w związku z tym, co w innych dużych koncernach dzieje się w związku z cenami masła właśnie. Chodzi o te wojny cenowe. Do tematu wrócimy niebawem. To już o godzinie 8, czyli za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
4: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
5: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
6: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
5: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orli Staw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orli Staw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
7: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Wreszcie trochę cieplej i wreszcie możliwe przejaśnienia na termometrach. Dzisiaj, uwaga, możemy zobaczyć nawet do 18, w porywach do 19 stopni. No to jest spora różnica w porównaniu do tych temperatur w ostatnich dniach. W tej chwili słupki rtęci w Kaliszu już mają wskazywać 9 stopni. Do tego słaby wiatr wieje z północnego zachodu. Ciśnienie powoli rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kostka niezgody. Za chwilę afera o cenę masła. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. Mick Jagger na jednej z włoskich wysp. Tym razem nie chodzi jednak o muzykę. Marcin Krzemiński. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której kostka masła kosztuje między 1 a 2 złote. Z Połem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje, z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
3: Mówi prezes z Połem Ryszard Jaśkowski. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe, w którym będzie można naprawiać silniki do czołgów Abrams. Wczoraj umowę w tej sprawie podpisały polskie wojskowe zakłady lotnicze z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell. Centrum ma zacząć działać za 2 lata. Będzie naszym masem w rękawie, uważa wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
5: Buduje to zupełnie inne zdolności dla polskiej armii. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli serwisować czołg do silnika Abrams, musimy go wysłać albo do Kalifornii, albo do Australii. To będzie jedyne w Europie centrum serwisowe dla silników Abrams używanych przez siły zbrojne Polski, Rumunii, przez siły amerykańskie.
3: Łączny koszt inwestycji to 300 milionów złotych. Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje ponownie przedłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Peter Modzior rozpoczyna dziś wizytę w Polsce. Zgodnie z zapowiedzią to będzie pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier. Marcin Starzec.
6: Peter Modzior zacznie od Krakowa. Zwiedzi Katedrę Wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja złoży też kwiaty m.in. przy pomniku Jana Pawła II i grobowcu Stefana Batorego. Później premier Węgier pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Modziorowi będzie towarzyszyć 7 ministrów.
3: Trwają matury. Za godzinę rusza pisemny egzamin z fizyki. Z kolei po południu przeprowadzone będą pisemne egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni. Wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. Lider zespołu The Rolling Stones, Mick Jagger, przybył na włoską wyspę Stromboli na plan filmu, w którym zagra latarnika. Film opowiada o 3 siostrach mieszkających w domu nad brzegiem morza. Legendarny wokalista zagra rolę epizodyczną. Na wyspie, jak odnotowano, zachowuje dyskrecję i nie zwraca na siebie zbytniej uwagi. Ma w tym wprawę, zwłaszcza że często odwiedza pobliską Sycylię. 5 lat temu Jagger kupił tam willę niedaleko Syrakus.
1: Kursy walut.
2: Euro teraz 4 zł i 24 grosze, dolar amerykański 3 zł i 64 grosze, średni kurs dla franka szwajcarskiego 4 zł i 64 grosze, a dla funta brytyjskiego średni kurs w tej chwili to 4 zł i 89 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po godzinie 8, kolejna godzina z Radiem Centrum, bardzo sympatyczny i coraz bardziej słoneczny, może poranek, gdzieś tam to słońce próbuje już przebijać się przez chmury, a w głośnikach Robert Miles i Children.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
0: Reklama.

0: 15 minut po godzinie 8. Kosmiczny absolutnie temat mam dla Was. Argentyna to jest jedno z głównych centrów obserwacji takich kosmicznych zjawisk jak UFO. Właśnie ostatnio w ogóle wokół tego UFO dużo się dzieje. To jest temat, który się pojawia i w Stanach Zjednoczonych ostatnio bardzo często, więc nic dziwnego, że i w telewizji o tym się mówi. I taka ciekawa sytuacja w argentyńskim kanale telewizyjnym, bo tam miała odbyć się rozmowa ze specjalistą, zaproszono więc ufologa, by omówić sprawy z kosmitami, ale doszło do małej pomyłeczki.
1: Ja soy urologo, no ufologo. Es parecido, pero no es lo mismo.
0: No właśnie, yo soy urolo, no ufolo. Czyli ja jestem urologiem, a nie ufologiem. Taka pomyłeczka, jak pan doktor powiedział, brzmi podobnie, ale znaczy zupełnie co innego. Do takiej wpadki oczywiście nie życzymy, ale przecież też śmiechu było co niemiara. No i mimo, że UFO, przecież temat jakże poważny, nie ma co sobie robić z niego żartu, jakby powiedział pan doktor urolog, jaja na bok. Centrum Radio.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
7: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: 21 minut po godzinie 8. Dawid ze mną w studiu ponownie z kolejną porcją informacji.
10: Tak, z kolejną porcją informacji. No niestety Damian pewnie się nie podzieli swoimi przemyśleniami na temat jednej ze spraw, którą poruszymy, a chodzi o kierujących hulajnogami, którzy w Kaliszu no coraz częściej łamią te przepisy, ich jazda jest niebezpieczna.
9: To prawda. Ja się podzielę, bo ja potwierdzam. Ja potwierdzałem też przed naszym wejściem na antenę, jak to na drogach wygląda i pewnie co drugi kierowca tam pewnie i różnych słów mógłby użyć, widząc no, to, co
10: na pewno, no różnych na drogach. Zapewne jakich, no możesz podzielić się, jakich ty byś...
9: Nie, ja bardzo kulturalnych, że pewnie, po prostu młodzi nie znają przepisów.
10: Pewnie byś krzyczał, wy ancymony.
9: Ancymony. Łap serdaki, bardzo nieładnie. Uważajcie na tych hulajnogach elektrycznych. To jest problem faktycznie, o którym więcej posłuchamy o godzinie 8.30.

0: 8:30. W tej chwili już na zegarach w studiu Radia Centrum przy mikrofonie jest Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Problem z hulajnogami elektrycznymi, ponadto kobieta księdzem w Kaliszu, a w sporcie tenisowe mistrzostwa w Raszkowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Coraz więcej osób, poruszając się po Kaliszu, wybiera rowery i hulajnogi elektryczne. Choć co prawda jest to pozytywna zmiana pod kątem ekologicznym, tak niestety powoduje to również zwiększenie nieprawidłowych zachowań ujawnianych przez Kaliską Straż Miejską.
4: Od pewnego czasu obserwujemy wzrost liczby użytkowników oraz niestety wzrost wykroczeń i niebezpiecznych sytuacji. Dlatego też Straż Miejska coraz częściej interweniuje wobec osób poruszających się hulajnogami, oczywiście po chodnikach z nadmierną prędkością, przejściach dla pieszych i niestety również pod wpływem alkoholu. Problemem na terenie naszego miasta jest również niewłaściwe parkowanie hulajnog, które bardzo często utrudnia poruszanie się pieszym i osobom z niepełnosprawnościami.
2: Powiedziała Radio Centrum inspektor Agata Debioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Municypalni przypominają, że osoby poruszające się hulajnogami czy rowerami obowiązują przepisy ruchu drogowego oraz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Jest pierwszą kobietą w Wielkopolsce ordynowaną na urząd prezbitera, czyli księdza w kościele ewangelicko-augsburskim. Ksiądz Adriana Gabryś swoją duszpasterską misję rozpoczęła w Kaliszu, gdzie objęła funkcję wikariuszki tutejszej parafii ewangelicko-augsburskiej. Jest absolwentką teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ukończyła także studia podyplomowe, przez lata pracowała m.in. jako katechetka.
5: Dla naszych parafian, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Widzą je w różnych, przeróżnych rolach, jako diakonki, widzieli jako odprowadzające nabożeństwa, pracujące przy szkółkach niedzielnych, jakieś prowadzenie spotkań dla kobiet, w ogóle czy jakieś spotkań z młodzieżą, z dziećmi. Czy dla mnie to nie ma znaczenia i mam wrażenie, dla ludzi też nie. Każdy jest powołany do czegoś, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
2: Powiedziała Radio Centrum ksiądz Adriana Gabryś. A co na taką zmianę parafianie?
6: Liczy się, kto tutaj jakby to nabożeństwo przeprowadza. Tutaj płeć nie ma najmniejszego znaczenia. Nigdy nie miała, szczerze mówiąc. Tutaj dla nas jako ewangelików, czy to kobieta, czy mężczyzna, nie ma żadnego znaczenia.
7: Nie ma znaczenia. Dla mnie to jest bardzo naturalne po prostu. Nie jest to nic dziwnego.
2: Parafia ewangelicko-augsburska w Kaliszu liczy około 70 wiernych. Nowym proboszczem i jednocześnie przełożonym Adrianem Gabryś jest ksiądz Waldemar Gabryś, prywatnie jej mąż. 10 kategorii wiekowych, prawie 200 zawodników z 19 powiatów województwa wielkopolskiego i drugie miejsce reprezentacji powiatu ostrowskiego ze stratą zaledwie jednego punktu do zwycięzców. Mowa o Mistrzostwach Wielkopolski Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w tenisie stołowym, które w niedzielę rozegrano w Raszkowie.
8: Największe sukcesy indywidualne, jeśli chodzi o Ostrowską Akademię Tenisa Stołowego działającą przy LKS Orzeł Wysocko-Wielkie, odnieśli Franciszek Mielcarek oraz Jędrzej Bednarczyk, którzy zwyciężyli odpowiednio w kategoriach juniorów i żaków. Srebrne medale wywalczyli Filip Pioch wśród juniorów oraz Gabriela Lubieniecka w rywalizacji juniorek. Tuż za podium oplasował się Stanisław Szustak, zajmując czwarte miejsce w kategorii juniorów. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się również reprezentanci Tajfuna Ostrów. Tymon Kokot zwyciężył w kategorii kadetów, Anna Uciechowska była druga wśród młodziczek, a Agata Strzelczak czwarta w rywalizacji juniorek. Do zwycięstwa reprezentantom powiatu ostrowskiego zabrakło zaledwie jednego punktu. Zgromadzili ich 99, a triumfował powiat kościański z dorobkiem 100 oczek. Awans na Mistrzostwa Polski LZS, które odbędą się w dniach od 12 do 14 czerwca w Brzegu Dolnym, wywalczyli Jędrzej Bednarczyk, Franciszek Mielcarek, Gabriela Lubieniecka, Stanisław Szustak, a także Tymon Kokot i Anna Uciechowska z Tajfuna Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
10: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
11: Informacje dla kierowców.
0: Za 26 minut 9 ruszamy po raz kolejny na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Można napotkać w niektórych miejscach na prace drogowe. Prace drogowe na skręcie ulicy Majkowskiej w Długosza, to w Kaliszu. Mamy także w Kaliszu pracę na ulicy Kordeckiego naprzeciwko numeru 38, wykop na jednym pasie. Dzisiaj planowo także ma wystartować przebudowa ulicy Złotej na odcinku od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Mają także lada chwila rozpocząć się prace związane z przebudową ronda Dobrzec. Opatówek, droga krajowa numer 12, trasa Kalisz-Opatówek już właściwie od Zdun do Rogatki w Opatówku. Intensywne prace na poboczu, na jezdni, możliwy ruch wahadłowy sterowany czasową sygnalizacją świetlną, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę, sfrezowany asfalt, tam jedziemy ostrożnie, tam jedziemy zdecydowanie wolniej. Ostrów Wielkopolski, przebudowa na ulicy Klasztornej na odcinku skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem. Mamy też pracę w Pleszewie, przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego chociażby. A za informację dziękujemy Taxi Echo 196-23.
9: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
10: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu odniósł, no trzeba przyznać, znaczący sukces podczas finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Policjant Ruchu Drogowego. To jest konkurs, o którym głośno było też i na antenie Radia Centrum pod koniec minionego tygodnia, chociażby podczas informacji dla kierowców w związku z tymczasowymi zmianami w organizacji ruchu i pewnymi utrudnieniami. Tytuł najlepszego policjanta drogówki w Wielkopolsce zdobył starszy aspirant Kamil Lichartowicz. Dodatkowo Kaliska Komenda została wyróżniona jako najlepsza jednostka w całym województwie. Tegoroczna edycja konkursu została zorganizowana właśnie w Kaliszu i przez dwa dni najlepsi policjanci ruchu drogowego z różnych części Wielkopolski rywalizowali w zadaniach sprawdzających zarówno ich wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności wykorzystywane podczas codziennej służby, co i wielu kierowców miało okazję zobaczyć na własne oczy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: A zatem gratulujemy serdecznie.

0: fantastico.
1: Reklama.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A to bardziej Brytyjczyk niż Irlandczyk, Sam Smith. On dzisiaj ma okazję do świętowania. Sam Smith, znany brytyjski wokalista, autor tekstów, tworząc muzykę pop, łącząc ją z muzyką soul, dzisiaj świętuje swoje 33. Urodziny. Wszystkiego najlepszego, 34. przepraszam, urodziny. Wszystkiego najlepszego dla Sama Smitha zatem. No, a koncie ma wiele muzycznych sukcesów. Wielki sukces przyniósł mu utwór Stay With Me. To utwór, który przyniósł mu rozpoznawalność, ale także nagrał on singiel pod tytułem Writing on the Wall jako piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie. No jak do Bonda nagrywa się piosenkę, to już znaczy, że potrafi się to robić. Sam Smith dzisiaj w swojej urodziny na antenie Radia Centrum. I'm not the only one.

0: wszystkiego najlepszego dla Sama Spiffa w dniu jego urodzin, a teraz już 10 minut pozostaje do godziny 9.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Dawid ze mną, który też już przygląda się informacjom, które wy poznacie o godzinie 9 punktualnie.
2: Tak, między innymi o szczytnej akcji studentów matematyki Uniwersytetu Śląskiego, którzy będą dawać korki za wsparcie zbiórki, a zbiórka jest na pomoc dla chorego profesora.
0: Piękna akcja, Królowa Nauk się kłania. Do tematu wrócimy niebawem, już o godzinie 9.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
3: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
4: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
3: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
5: Reklama. I gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski już zdecydowanie więcej, bo w okolicach 10 stopni temperatura rośnie i to całkiem szybko, a maksymalnie ma dzisiaj po południu wieczorem sięgnąć nawet 18-19 stopni. Możliwe dzisiaj w ciągu dnia już wyraźne przejaśnienia, wreszcie zobaczymy trochę słońca, słaby wiatr powieje z północnego zachodu, ciśnienie w tej chwili zaczyna powoli rosnąć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Właśnie minęła
2: 9.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 9 województw z ostrzeżeniem przed burzami, powiemy które. Potem Donald Trump o wstrzymanym ataku na Iran i ku przestrodze o kolejnej fali oszustw na NFZ. Marcin Krzemiński. Po południu możliwe burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia dla 9 województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. Chodzi o przeważający obszar Dolnego Śląska, południowe powiaty Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego, północną połowę Mazowsza, a także część Kujaw, Lubelszczyzny, Opolszczyzny, Pomorza i województwa lubuskiego. Możliwe tam są ulewy, lokalnie grad, do tego silny wiatr. Ostrzeżenia będą obowiązywać od południa do końca dnia. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 22 w okolicach Człuchowa w Pomorskiem. W miejscowości Chrząstowo samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie żyją dwie osoby. Droga może być wciąż całkowicie zablokowana. We wtorek miał być atak na Iran, ale go wstrzymałem, napisał w swoich mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że zrobił to na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Te trzy kraje zadzwoniły do mnie, a także kilka innych, które rozmawiają z naszymi ludźmi i Iranem. I wydaje się, że jest szansa, że mogą coś dobrego wypracować. Jeśli uda się to osiągnąć bez bombardowań, to będę bardzo szczęśliwy. Trump podkreślił, że jednocześnie poleciłby siły USA były gotowe do przeprowadzenia w każdej chwili ataku na Iran, jeśli nie dojdzie do porozumienia. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
4: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
3: A to powinno być pierwsze, co sprawdzamy. Adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomości nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można umówić się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
5: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
3: Korepetycje są prowadzone online. Można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arka Gdynia po jednym sezonie gry w Ekstraklasie wraca do pierwszej ligi. Szansę na utrzymanie straciła, przegrywając w przedostatniej kolejce ze zdegradowaną już Termaliką Niedziecza 2-3. Nie umiem tego wytłumaczyć, mówił po meczu trener Arki Dariusz Banasik.
7: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców. Przede wszystkim za wynik, tak, bo wszyscy nastawialiśmy się na to, że dzisiaj wygramy ten mecz, natomiast niestety przegraliśmy i nie chcę tu zrzucać na nikogo winy. Niestety po prostu nie daliśmy rady, tak, nie daliśmy rady. Ciężko powiedzieć dlaczego.
6: Termalika i Arka po roku wracają do pierwszej ligi. Trzeciego spadkowicza poznamy po ostatniej kolejce, a utrzymanie walczą Lechia Gdańsk, Widzew Łódź, Krakowia i Piast Gliwice. A w Anglii coraz bliżej mistrzostwa jest Arsenal, który wygrał wczoraj z Burnley 1-0. Tytuł może zdobyć już dziś, jeśli Manchester City nie wygra z Bournemouth lub w weekend, pokonując na wyjeździe Crystal Palace. Broniąca tytułu mistrza świata w hokeju na lodzie reprezentacja USA przegrała drugi mecz w fazie grupowej turnieju Szwajcarii. Po porażce z gospodarzami 1-3 i wygranej z Brytyjczykami 5-1, Amerykanie ulegli wczoraj Finom 2-6. W innym starciu w grupie A Szwajcaria wygrała z Niemcami 6-1, natomiast w grupie B Kanada pokonała Danię 5-1, a Czechy wygrały ze Szwecją 4-3. Emocjonujące otwarcie finału konferencji zachodniej w NBA i San Antonio Spurs pokonali na wyjeździe obrońców tytułu. I to po dwóch dogrywkach. Ostrogi wygrały w Oklahomie Thunder 122-115. Fenomenalny mecz rozegrał Victor Wembanyama, rzucił 41 punktów i miał 24 zbiórki. A dziś w nocy pierwszy mecz finałowy na wschodzie. New York Knicks Jeremiego Sochana podejmą Cleveland Cavaliers. Gimnastycy z Rosji i Białorusi będą mogli startować w swoich barwach narodowych. Międzynarodowa Federacja zniosła ograniczenia nałożone na te kraje po zbrojnej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Decyzję podjęto ze skutkiem natychmiastowym. Federacja Gimnastyczna nie uzasadniła tej decyzji, choć odbiega ona od wskazań MKOL-u, który zalecił przywrócenie Białorusinów, ale nie Rosjan. Do tej pory za pełnym przywróceniem sportowców z obu krajów opowiedziały się Federacje Judo i Pływania.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To już 6 minut po godzinie 9, 19 maja w kalendarzu. Dzisiaj świętuje Iwo, Iwona, Milan, Bernardyna i do tego jeszcze...

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
9: Minął czas.

0: Daria Marks i Dotknij, czyli jedna z nowości na antenie Radia Centrum. 16 minut teraz po godzinie 9. My dzisiaj na antenie Radia Centrum w wiadomościach lokalnych poruszaliśmy temat związany z rosnącymi niebezpieczeństwami w związku z rosnącą liczbą hulajnóg elektrycznych na drogach Kalisza i regionu, bo to niestety powoduje także zwiększenie nieprawidłowych zachowań ujawnianych przez Kaliską Straż Miejską i mamy także i wasze głosy w tym temacie. Halo, słuchamy.
1: Witam, tu stały słuchacz Radia Centrum.
0: Dzień dobry.
1: Odnośnie hulajnog, oprócz jazdy podwójnej, zjeżdżania z chodnika na jezdnię, ważny temat. Światła, które mają użytkownicy hulajnog, nie oświetlają pola przed nimi, tylko oślepiają daleko, daleko przed siebie. I jeśli jedzie się drogą, gdzie wysoki krawężnik, jadą światłami prosto po oczach kierujących. Nie wszyscy mają wysokie auta, więc oślepiają. Na to niech policja też zwróci uwagę. Pozdrawiam, słuchacz Radia Centrum.
0: Również serdecznie pozdrawiamy i oczywiście bardzo dziękujemy za wasze głosy.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 21 minut po godzinie 9. Dawid ponownie ze mną w studiu Radio Centrum i ponownie przynosi kolejne wieści z regionu. Jakie tym razem?
2: Tym razem trochę na sportowo, bo jest o czym mówić. Medale i to Mistrzostw Europy dla kalickiego klubu Karate Kyokushin. 1 złoty, 2 srebrne, 2 brązowe. No wielki sukces w bułgarskiej Warnie dla zawodników kalickiego klubu. O tym już za kilka chwil.
1: King Bruce Lee Karate Mistrz od razu mi się kojarzy. Taka statuetka powinna być wręczana przez pana Franceskiego na przykład.
2: No, jak zaprosisz, to nie wiem, czy chyba nie odmówi, ale to już zależy, jak będziesz przekonywujący.
1: W każdym razie wrócimy do tematu naszych specjalistów w dziedzinie karate już o godzinie 9.30.
0: Reklama. Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. 7-osobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Reklama.

0: 9:30 na zegarach w studiu Radia Centrum przy mikrofonie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przedstawiciele PSL-u spotkali się z mieszkańcami gminy Ceków. Ponadto wyjątkowa wystawa w Kaliszu, a w sporcie ogromny sukces zawodników kalskiego klubu Karate Kyokushin.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W niedzielę w Kamieniu w gminie Ceków Kolonia odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami PSL-u. Wzięli w nim udział poseł Krzysztof Paszyk, poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman i wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wcześniej spotkali się oni na konferencji z dziennikarzami.
3: Od początku roku sukcesywnie realizowana akcja Porozmawiajmy o Polsce i opowiadać rzeczywistość taką, jaką ona jest, a nie tak, jak ją przedstawiają panie, panowie z PiS-u, czy z Konfederacji, czy z Konfederacji Brauna. Dezinformacja, fałszowanie rzeczywistości to jest dzisiaj coś niezwykle niebezpiecznego. To jest coś, co bezpośrednio grozi sytuacji i bezpieczeństwu naszego kraju.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Paszyk. Tematem spotkania był m.in. program SAFE.
4: To jest niezwykle ważny program również z perspektywy południowej Wielkopolski, bo przecież mam na myśli tutaj zakład WSK Kalisz, który jestem przekonany, że również w ramach tych środków będzie mógł skorzystać z tego wsparcia. Ale przecież to są też inne zakłady, nie tylko te państwowe, do których te środki popłyną.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski. Kolejnym ważnym poruszonym tematem była umowa Unii Europejskiej i Mercosur.
5: Komisja Europejska w tym tygodniu postanowiła wpisać Brazylię na listę państw, które nie mają prawa eksportować produktów zwierzęcych na teren Unii Europejskiej ze względu na to, że brazylijscy producenci nie spełniają unijnych wymogów, jeśli chodzi o stosowanie antybiotyków. Krótko mówiąc, brazylijscy producenci trują zwierzęta antybiotykami, są absolutnie zabronione na rynku unijnym.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Hetman. Kolejne spotkanie w ramach akcji Porozmawiajmy o Polsce odbędzie się w czerwcu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Mają oko do kadrów i teraz dzielą się uchwyconymi ujęciami z okazji 30-lecia specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2 imienia Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu. Można oglądać wystawę fotografii podopiecznych tej placówki. Wykonali je uczniowie technikum nr 5, wchodzącego w skład specjalistycznej placówki kształcącej osoby z problemami komunikacyjnymi, z dysfunkcją słuchu, spektrum autyzmu oraz afazją. Wystawę można oglądać od wczoraj w galerii handlowej przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu na poziomie 0. Fotografie będą dostępne do niedzieli 24 maja. Ogromny sukces zawodników kalskiego klubu Karate Kyokushin, którzy na 39. Mistrzostwach Europy w Warnie zdobyli 5 medali. 1 złoty, 2 srebrne i 2 brązowe. W Bułgarii rywalizowało około 900 zawodników z 18 krajów.
6: Najważniejsza impreza w roku. Lecieliśmy w 6 osób, co prawda 5 osób startowało, 6 Nadia, aktualna mistrzyni Polski. Niestety 2 tygodnie temu złamała rękę i nie mogła wystartować. No niezmiernie nam przykro, bo uważamy, że też zdobyłaby tam medal. Na 5 startujących 5 medali, także uważamy, że to jest naprawdę rewelacyjny wynik. Nie było łatwo, każdy tam musiał nieźle się napocić, żeby zdobyć ten medal. Po 2-3 wygrane walki, gdzie każdy jest naprawdę na wysokim poziomie i każdy chce wygrać.
2: Powiedział Radio Centrum Jakub Piątowski, który w Warnie sięgnął po Mistrzostwa Europy. Ze srebra cieszyli się Andrzej Jaworowicz i Olena Kapkan, natomiast Natalia Bączkiewicz i Jakub Mielczarek do domów wrócili z brązowymi medalami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.

0: taka sytuacja.
1: Za 15 minut godzina 10. Łukasz Kostecki, tym razem podczas ulicznej sondy z seniorami głównie rozmawiał. A o co ich pytał?
2: Jak dbać o zdrowie i czy w ogóle warto?
3: No oczywiście, że warto, bo jak dbać o zdrowie? No przede wszystkim ruch. Uważam, że ruch daje bardzo dużo, bo ja jestem po 10 operacjach, ale ruszam się, pomimo że boli, to się ruszam i jakoś daję radę.
4: Ćwiczenia? Mhm. Tak myślę.
5: A jakie? Najlepiej?
4: No, takie rozciągające, czy aerobik, czy yoga.
5: Okay. A jeżeli chodzi o dietę?
4: O, to jak najbardziej teraz. Mniej cukru.
6: No, ja lubiłam gimnastykę, chociaż ze wsi jestem, ale też mam chory żołądek i dietę mam, jem takie wszystko, ale lubię czytać. I sport. I gimnastyka to jest najzdrowsze dla życia. Mhm. 82 lata.
7: A ja wiem jak. No, tak, żeby zdrowym być. Mhm. No, ale jak dbać, to nie wiem. Nie,
5: ale udaje się panu zachować jakoś zdrowie i radość życia. Jak pan to robi?
7: No jak to robię? No żyję codziennie, no wstaję.
5: I... Co by można było powiedzieć innym seniorom, żeby jednak chcieli?
3: Żeby dbali o siebie. Mhm. Żeby dbali o siebie, bo jednak ruch, dobra dieta... W pewnym wieku mniej jeść, więcej pić, oczywiście nie napojów wyskokowych, tylko wody dużo i wtedy zdrowie dopisuje i człowiek się lepiej czuje i dożyje dłuższego wieku, mam nadzieję.
8: Do tego wszystkiego cztery punkty są, a ten czwarty to ponoć budowanie relacji, bliskości z otoczeniem, z osobami i to ponoć przedłuża... żywotność i nasze tego relacje, oprócz tych wszystkich diet, ćwiczeń i czego tam jeszcze nie wiem, to relacje.
1: Cenne rady od seniorów dla seniorów.
0: Radio Centrum. Taka sytuacja.
1: A tymczasem już Belinda Carlisle, Circle in the Sand w głośnikach za 13 już minut, godzina 10.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już niebawem, już za kilka chwil o 10:00 kolejna porcja faktów wartych uwagi z Polski i ze świata. Będzie między innymi o piłce nożnej, o drużynach. Co sobie pograły, to ich, prawda, Dawid?
2: No, długo to nie trwało, ale zależy wszystko od perspektywy. Niektórzy na pewno by bardzo chcieli chociaż przez rok pograć w Ekstraklasie, no ale kibice z Nieczeczej i Gdyni raczej nie są zadowoleni, że Termalika i Arka po jednym sezonie wracają do pierwszej ligi.
1: Ale no ten rok pograli, prawda?
2: Do tego tematu, już im nikt nie zabierze.
1: Tego
2: nie,
1: dokładnie, wspomnienia zostaną na całe życie. Do tematu wracamy już o godzinie 10:00.
3: Reklama.
0: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
4: Co dziś na obiad?
5: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
0: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
4: Bistro na talerzu.
5: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
4: A my mamy czas dla siebie.
0: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żebelka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski teraz maksymalnie do 11 stopni, a w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy nawet do 19 stopni, więc wreszcie całkiem przyjemnie i ciepło, do tego więcej, zdecydowanie więcej przejaśnień. Do tego też słaby wiatr wieje z północnego zachodu, ciśnienie teraz powoli rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rozmowy za oceanem. Chodzi o amerykańskie wojska w Polsce. Długo w niej nie pograli. Arka i Nieciecza żegnają ekstraklasę. Ale zaczniemy od akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty na Mazurach. Marcin Krzemiński. Akcja poszukiwawcza na jeziorze Juksty niedaleko Mrągowa. Jak informuje warmińsko-mazurska policja, 4 osoby wpadły rano do wody po tym, jak przewrócił się rower wodny. Trójce mężczyzn udało się wydostać na brzeg, a los 4 jest nieznany. Do akcji w okolicach miejscowości Śniadowo zaangażowano już wyspecjalizowanych w nurkowaniu strażaków. 2 osoby zginęły, a 4 odniosły obrażenia w strzelaninie, do której doszło w nocy w mieście El Ejido na południu Hiszpanii. 25-letni podejrzany jest już w rękach policji. Ofiary śmiertelne to rodzice młodego mężczyzny. Ranne osoby to, jak podają media, 2-letnia dziewczynka, 60-letni mężczyzna. W krytycznym stanie do szpitala trafiło niemowlę, które ma być synem sprawcy. W ciężkim stanie jest też kobieta, której wieku nie podano. Śledztwo w sprawie strzelaniny wszczęła Gwardia Cywilna. W Waszyngtonie polscy wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski będą rozmawiali z przedstawicielami departamentów stanu i wojny oraz kongresmenami o ostatnich decyzjach prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk amerykańskich z Europy. Premier Donald Tusk i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówią, że Polska oczekuje, że amerykański kontyngent w Polsce pozostanie.
4: Rozumiem, że proces reorganizacji trwa, ale nie może odbywać się kosztem tak żelaznego sojusznika jak Polska.
5: Jako Polska będziemy zawsze oczekiwali tego samego, co sami prezentujemy wobec naszych najbliższych sojuszników. Szacunku, przewidywalności i oczywiście nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej.
3: Z kolei do Warszawy na jutrzejsze rozmowy z szefem MON przylatuje najwyższy rangą oficer amerykańskiej armii, generał Dan Kane. Dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwsza w historii ceremonia wręczenia Europejskiego Orderu Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Odznaczenie odbiorą m.in. były prezydent Lech Wałęsa, były premier Jerzy Buzek i była kanclerz Niemiec Angela Merkel. Sport. Tylko rok pograły w ekstraklasie kluby z Niecieczy i Gdyni. Termalika i Arka po jednym sezonie w elicie wracają do pierwszej ligi. Trzeciego Spadkowicza wyłoni ostatnia kolejka sezonu. O utrzymanie powalczą w niej 4 drużyny. Michał Waszkiewicz.
6: Termalika szansę na utrzymanie straciła już kilka tygodni temu, a wczoraj odebrała nadzieję Arce, bo wygrała w Gdyni 3-2. Znam ten ból, mówi trener zespołu z Niecieczy Marcin Grosz.
7: Towarzyszy nam od pewnego czasu taki smutek, że no szkoda, nie? To zdajemy sobie z tego sprawę, więc też wiem, co dzisiaj tutaj czujecie wy i czuje cała Gdynia. To jest bardzo trudne.
6: Liczyliśmy, że się uda utrzymać, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
8: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie, przeprosić też kibiców, przede wszystkim za wynik, tak.
6: Termalika i Arka do pierwszej ligi wracają po ledwie jednym sezonie w Ekstraklasie.
3: Trzeciego Spadkowicza poznamy w weekend, a utrzymanie w ostatniej kolejce powalczą Lechia, Wizew, Krakowia i Piast.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Czy
2: 4 minuty po godzinie 10, 19 maja w kalendarzu, a w tym kalendarzu świąt nietypowych, kilka całkiem nietypowych okazji na nas dzisiaj czeka. Światowy Dzień Fair Play między innymi, do tego Dzień Mycia Samochodów, Dzień Dobrych Uczynków, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, pozdrawiamy wszystkie bliźnięta bardzo serdecznie oraz pozdrawiamy też lekarzy rodzinnych, bo Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego także w dzisiejszym kalendarzu się znajduje. A w głośnikach już teraz słoneczny, jak zawsze, Alvaro Soler, Monika Lewczuk i Libre. Tylko

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
3: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
2: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
4: Szukasz

0: swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
1: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: 16 minut po godzinie 10, 19 maja w kalendarzu. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Bliźniaka. Już pozdrawialiśmy dzisiaj bliźniaków, ale zajrzyjmy głębiej i sprawdźmy, którzy bliźniacy w Polsce są najpopularniejsi. A w tym gronie mamy, no, pierwsza myśl oczywiście, bracia Golec, Paweł i Łukasz Golcowie, najpopularniejsi polscy bliźniacy. W tym gronie między innymi na drugim miejscu także Rafał i Marcin Roczkowie, znani, szalenie popularni w związku z tym, jak grali w serialu M jak miłość, chyba nadal grają. I jeśli chodzi o świat sportu, no to Marcin i Michał Żebłakowie, jedni z bardziej znanych polskich piłkarzy, oboje grający jako obrońcy. Przez chwilę zastanowiłem się też, gdzie w tym gronie brat Cezarego Żaka, bo tak dobra była jego rola w serialu Rancha, na tyle udana, że można zapomnieć, że to był przecież jeden człowiek. No, pozdrawiamy zatem gorąco wszystkich bliźniaków, tych znanych i mniej znanych, i zacytujmy Josha Billingsa: są dwie rzeczy w życiu, na które nie jesteśmy naprawdę przygotowani. Bliźniaki.

0: Reklama.
1: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
2: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
1: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
2: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da, bo to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
2: Do swych składów pięknie zapraszają.
1: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
3: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8:00. Targowisko przy Witosa.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Zdecydowanie mają się czym pochwalić dwie placówki muzealne z powiatu pleszewskiego, wyjątkowo wyróżnione. Więcej wie o tym Dawid Nawrocki, który ze mną w studiu.
2: Tak, Ośrodek Kultury Leśnej oraz Muzeum w Dobrzycy, laureatami nagród w konkursie Izabella 2025. Więcej szczegółów już za kilka chwil.
1: Szczegóły 10:30. Ja się

0: 10:30 na zegarach, a w studiu Radia Centrum przy mikrofonie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Niebezpieczna jazda i narkotyki, czyli zatrzymanie w Ostrowie, nagrody dla placówek kultury z powiatu pleszewskiego, a w sporcie srebro mistrzostw Polski dla zawodnika MMA Tornado Kalisz oraz kolarskie mistrzostwa w Nędzarzewie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Urodziny 20-latka zakończone wysokim mandatem i punktami karnymi za niebezpieczną jazdę. Okazało się też, że on i jego kolega mieli przy sobie narkotyki. O ich losie zdecyduje sąd.
3: W minioną środę około godziny 22 patrol Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim zwrócił uwagę na kierowcę Skody, który popełniał szereg wykroczeń drogowych. Mądrowi zauważyli m.in., że kierujący wyprzedził inny pojazd na oznakowanym przejściu dla pieszych, nie sygnalizował wykonywanych manewrów oraz poruszał się pojazdem z niesprawnym oświetleniem. Policjanci postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej, przekazała radiocentrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Kierowcą okazał się 20-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Otrzymał 1700 zł mandatu oraz 19 punktów karnych. W trakcie kontroli policjanci zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie mężczyzn. Sprawdzili ich. 20-latek miał przy sobie ponad 11 gramów metamfetaminy, jego kolega trochę mniej. Obu zatrzymano. Usłyszeli już zarzuty posiadania środków odurzających. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Trzy nagrody w konkursie na wydarzenie muzealne roku Izabella 2025 trafiły w Dzień Muzealnika do placówek z powiatu pleszewskiego. Dwie zdobył Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie, jedną Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
4: Ośrodek Kultury Leśnej został laureatem pierwszej nagrody w kategorii działalność edukacyjna za projekt Nie topeżymy oraz drugiej nagrody w kategorii działalność wystawiennicza za ekspozycję Ciągnie Wilkonia do lasu, rzeźby i ilustracje Józefa Wilkonia w Gołuchowie. Projekt Nie topeżymy obejmował warsztaty, zajęcia edukacyjne, grę terenową i interaktywną wystawę poświęconą ochronie nietoperzy. Z kolei wystawa prac Józefa Wilkonia połączyła sztukę z naturą, prezentując monumentalne rzeźby zwierząt w przestrzeni Muzeum Leśnictwa i Zabytkowego Parku Arboretum. Drugą nagrodę w kategorii działalność naukowa i wydawnicza zdobyło Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy za wystawę czasową Dziecko w Rodzinie Ziemiańskiej oraz katalog Dziecko w Wielkopolskiej Rodzinie Ziemiańskiej w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Konkurs Izabella organizowany jest przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zaś nazwa nawiązuje do Izabelli Czartoryskiej, której działalność miała ogromny wpływ na rozwój muzealnictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego w Wielkopolsce. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Antoni Krzywański z MMA Tornado Kalisz, srebrnym medalistą szóstych międzynarodowych mistrzostw Polski w brazylijskim jiu-jitsu G i No G. Zmagania odbyły się w minioną sobotę w Tarnowie Podgórnym.
5: W formule No G, czyli walka w spodenkach bez kimon, startował kaliszanin, uczeń techniką świętego Józefa, Antoni Krzywański. Antek startował w kategorii minus 86,5 kg, czyli prawie tej najcięższej kategorii, zdobywając ostatecznie w tej formule srebrny medal, przegrywając jedynie finał z Oskarem Trzaską z Czerwonego Smoka Poznań. Jego bardziej utytułowany brat bliźniak niestety pauzuje, ma dosyć poważną kontuzję nogi. Następne zawody w czerwcu, później jesienią.
2: Powiedział Radio Centrum Marcin Małecki, trener MMA Tornado Kalisz. W zawodach startowało kilkaset zawodniczek i zawodników z Polski, Czech, Niemiec, Ukrainy czy Skandynawii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Blisko 100 młodych kolarzy rywalizowało w międzywojewódzkich mistrzostwach młodziczek i młodzików w kolarstwie MTB. Zawody rozegrano w miniony weekend na trasie w Nędzarzewie koło Kalisza na obszarze Natura 2000. O szczegółach powiedział Radio Centrum Lucjusz Wasielewski, prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego.
6: Startują cztery województwa: opolskie, dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie. Co cztery lata, bo na przemian robimy z tymi województwami. W ubiegłym roku mieliśmy tu Olimpiadę Młodzieży. Wszyscy chwalili tą trasę i przygotowanie tej trasy i tak dalej. Także chcemy dla kolarstwa wykorzystywać ten teren. To są z kategorii młodzi, bo to dla nich jest najważniejsza impreza. A dodatkowo zrobiliśmy jeszcze do młodszych, do żaków też, żeby mogli się prześcigać i wystartować też w tych zawodach.
2: A już w następny weekend na trasie w Nędzarzewie rozegrany zostanie Puchar Polski w kolarstwie MTB.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 24 minuty 11.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jej jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent.
3: Jak tak, to Allegro.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Niebawem wyjątkowe taneczne wydarzenie w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wieczór tańca, kierunek choreografia, spektakl studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. Młodzi, zdolni, z wielką pasją, z wielkim talentem studenci przyjadą z Łodzi do Kalisza, żeby zaprezentować swoje umiejętności. To cykliczne spotkania studentów choreografii z publicznością. No i teraz czas na Kalisz. Na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprezentują wybrane etiudy, zadania sesyjne, różnego gatunku tańce będzie można podziwiać. Nawet jeśli taniec nie jest waszym pierwszym wyborem, to tutaj naprawdę wyjątkowa okazja, żeby się wybrać, żeby zobaczyć, jak ta młoda polska scena taneczna w tej chwili się prezentuje. Prezentuje się naprawdę ciekawie, oryginalnie i wejściówki są bezpłatne, więc warto zajrzeć, być może też tańcem się interesujecie, albo jesteście osobami młodymi, które być może w przyszłości myślą o tym, by na takim artystycznym kierunku Akademii Muzycznej w Łodzi studiować. Wtedy okazja genialna także, żeby zobaczyć umiejętności, ale także, żeby z studentami Instytutu Choreografii i Technik Tańca Akademii Muzycznej w Łodzi porozmawiać. Wydarzenie będzie miało miejsce 27 maja o godzinie 18, a bezpłatne wejściówki są do odebrania w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Więcej także na ich stronie internetowej.
0: Takiej kultury nam trzeba.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Neymar jedzie na mundial. Został powołany do brazylijskiej kadry. To jest jeden z tematów, o którym posłuchamy już o godzinie 11. Ze mną Tomek Michalak, bez powołania do brazylijskiej kadry, ale na razie z nami w studiu Radio Centrum.
2: Cały czas czekam na powołanie do polskiej kadry, bo mam nadzieję, że nie wiem. Jak Robert zwolni miejsce, to będzie taka bida w tej kadrze, że może nas powołają.
1: Kiedyś głośne było takie powiedzenie, że Dudka na mundial nie wzięli, prawda?
2: A, właśnie. Znaczy wiesz, ja nie oczekuję znowu jakichś cudów, ale jestem w stanie grać w tym systemie tak, wiesz, Laga na Roberta, nie wiem, wszyscy do Rasiaka.
1: Ja nawet mógłbym grzać ławę, ale możesz. Wtedy zobacz, jaka okazja, żeby wszystko z bliska fajnie pooglądać.
2: Jasne, pewnie, masz bilety za darmo.
1: No właśnie, to jest najważniejsze. Dziękuję za dzisiaj. Damian Klimiński, do usłyszenia, Tomek Michalak w dobrym humorze. Zostaję z wami po 11.
3: Reklama.
4: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie, po raz pierwszy od kilku dni. No, może nie słonecznie, ale widać słońce od czasu do czasu. Tak powiedzmy, po fali opadów deszczu, to jest przyjemna odmiana w naszym regionie. Dzisiaj właśnie taka pogoda przeplatana. Trochę słońca, trochę chmur. Czy będzie padać? Synoptycy twierdzą, że słabo, przelotnie może, ale szanse są niewielkie. 14 stopni teraz, 19 dziś maksymalnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 11.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Trwają poszukiwania 18-latka na jeziorze Juxty. Prokuratura chce aresztu tymczasowego dla zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka. Neymar jedzie na mundial, został powołany do brazylijskiej kadry. Marcin Krzemiński. Na jeziorze Juxty na Mazurach trwają poszukiwania 18-latka zaginionego po wywróceniu się roweru wodnego. Dziś po 6 rano służby z powiatu mrągowskiego dostały zgłoszenie o ludziach, którzy wpadli do wody i nie mogą się z niej wydostać. Błyskawicznie dotarliśmy na miejsce, relacjonuje Grzegorz Różański z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej.
5: 4 osoby w wodzie, w tym 3 już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwania 4. osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen.
4: Cała 4-osobowa grupa, która poruszała się po jeziorze rowerem wodnym w okolicach miejscowości Śniadowo, to młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Sąd rejonowy w Kętrzynie rozpatrzy dziś wnioski o aresztowanie na 3 miesiące 4 mężczyzn w związku ze śmiercią 13-letniego Mikołaja z gminy Barciany. Jednemu z zatrzymanych prokuratura przedstawiła zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym pozostałym pomocnictwa w tym przestępstwie. 13-latka znaleziono w sobotę na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie przyniosła skutku. Wcześniej policja otrzymała zgłoszenie o awanturze między grupą osób. W szkole, do której chodził Mikołaj, do dnia jego pogrzebu ma obowiązywać żałoba. Prokurator złożył wniosek o 4-tygodniową obserwację psychiatryczną funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa, który w styczniu w Ustce zaatakował nożem swoją rodzinę. Okazało się bowiem, że po jednorazowym badaniu Piotra K. dwaj biegli psychiatrzy nie potrafili jednoznacznie wypowiedzieć się co do jego poczytalności. W czerwcu sąd ma zdecydować, czy wyrazić zgodę na badanie. Do tego czasu 44-latek podejrzano o zabicie 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa 4 kolejnych osób pozostanie w areszcie. Dostępna jest już nowa wersja aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy. Resort Finansów poprawił w niej nawigację i dostęp do najważniejszych danych. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii powołany do kadry na mundial. To spore zaskoczenie, bo mało kto widział w składzie Neymara. Na selekcjoner Canarinhos dawał do zrozumienia, że raczej nie widzi dla niego miejsca. Michał Waszkiewicz.
6: 9 lat temu Neymar przychodził zbarcony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messim i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzje. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Obserwowaliśmy go przez cały rok, ale zauważyliśmy, że w końcowej fazie sezonu grał regularnie, a jego kondycja fizyczna uległa poprawie. Wierzę, że może odegrać kluczową rolę na mundialu.
4: Brazylia na mundialu zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 11. Damian, tak jak jesteś jeszcze, bo mówili o tym, że do tej Brazylii szukają. Z Haiti będą grać, to jest jakaś szansa. No, to damy
7: proszę.
2: Radę.
7: Nie,
2: no
7: Haiti to już rzut beretem. To jak...
2: Ale w ogóle, no to wiesz, tak. No, coś im strzelimy, no z Haiti coś, nie damy rady. No.
7: Myślę, że tak, no. że Haiti to są szanse.
2: Także jak coś to...
7: Muszę sobie sprawdzić, kto tam gra w tym Haiti.
2: Zobacz, kto jest napastnikiem, żebyśmy wiedzieli. Ale jak
7: Polisa
2: coś, to
7: Debe?
2: Się...
7: Nie,
2: on był z innego kraju, tam, okay. Wiesz, no, nie znamy się. No, ale jak coś, to się zgłaszamy. 4 po 11. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
0: Reklama.
6: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

Reklama. Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9. Reklama.

0: To już 11.30 i czas na najważniejsze wiadomości. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kaliski Bank Chleba będzie rozdawać oranżady. Strażak bohater uratował kobietę, a w sporcie Basket Ostrowia, która zbiera budżet na nowy sezon.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Coś na osłodę i orzeźwienie będzie rozdawać do końca tego tygodnia Kaliski Bank Chleba. Tym razem organizacji podarowano oranżady w proszku.
3: Wielka znów niespodzianka mnie spotkała. Darczyńca przesłał mi 962 paczki oranżady. Po 100 sztuk w jednej paczce, także praktycznie każdego kaliszanina mógłbym obdarować. W tej chwili powiadomiłem wszystkie szkoły, przedszkola. Również tu chcę powiadomić wszystkie organizacje, które się zajmują dziećmi, świetlice terapeutyczne i inne rzeczy. Oranżady będę wydawał od jutrzejszego dnia, od godziny 8.
2: Powiedział Radio Centrum Grzegorz Chwiałkowski, założyciel i prowadzący Bank Chleba w Kaliszu. Oranżadę będzie można odbierać do 12:00, oczywiście w siedzibie Banku Chleba przy ulicy Harcerskiej 10 w Kaliszu.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Strażak po służbie uratował życie kobiety. Udało się to dzięki szybkiej reakcji, profesjonalizmowi i zdecydowanym działaniom strażaka, informują pożarnicy z Kaliskiej Straży Pożarnej.
4: Młodszy aspirant Bartłomiej Molka, który na co dzień pełni służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, może być z siebie dumny. To on w czasie wolnym zauważył pożar u sąsiadów i ruszył z pomocą. Zdarzenie miało miejsce w piątek, 15 maja w Jagodzińcu w gminie Brzeziny. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, funkcjonariusz natychmiast powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, a następnie podjął próbę gaszenia ognia. Po chwili, zaalarmowany przez świadków, udał się około 40 metrów od miejsca pożaru, gdzie znajdowała się kobieta, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Młodszy aspirant Bartłomiej Molka prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Na szczęście poszkodowanej udało się przywrócić funkcje życiowe i trafiła do szpitala. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
2: Nawet 3 razy wyższy budżet od dotychczasowego muszą zgromadzić w klubie sportowym Basket Ostrowia, by zagrać w nowym sezonie w centralnej pierwszej lidze. Koszykarki na boisku wywalczyły awans, a teraz zarząd klubu z prezes, byłą reprezentantką Polski Pauliną Misiek na czele, stara się zbudować konieczny budżet. Nie jest to jednak łatwe zadanie.
5: Matematyka nie kłamie i te kwoty są trochę wyższe niż zakładaliśmy. Tutaj też zrobiłam rozeznanie wśród innych prezesów klubów pierwszoligowych. No i trzeba ten budżet zbudować solidny, bo ta logistyka jest bardzo wymagająca. To jest 26 meczów, 13 wyjazdów, no tego się nie da oszukać. Jesteśmy sportowcami i nie po to walczyliśmy ten awans sportowo, żeby teraz zwieszać głowy nisko. No walczymy. Może znajdą się osoby, które chciałyby nas wspomóc. No myślę, że ten zespół po prostu na to zasługuje, żeby zagrać w tej pierwszej lidze.
2: Powiedziała Radio Centrum Paulina Misiek. Zarząd klubu do końca maja chciałby mieć zarys budżetu na przyszły sezon. Czeka także na deklarację ze strony władz miasta o wysokości wsparcia i prowadzi szereg rozmów ze sponsorami. Oby one zakończyły się szczęśliwym finałem i ostrowskie koszykarki zagrały w centralnej pierwszej lidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Wiecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą. Każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.
7: One, two, three, four.

0: Tak jak słyszeliście, gitara niejedno ma brzmienie jak zawsze o tej porze. Sięgamy po jakże wdzięczny instrument. Czasami szarpią ci, którzy są już legendami, a czasami ci, którzy dopiero rozpoczynają. Maneskin, Gossip to muzycznie za nami.
1: Radio Centrum i gra gitara.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Haniu, już gotowe.
3: Tak prędko? Na pewno wszystko?
2: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka.
4: Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
5: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami trochę chmur, trochę słońca. Tak to teraz wygląda na południu Wielkopolski. No i cóż, dzisiaj właśnie taka pogoda. Według niektórych synoptyków może słabo przelotnie popadać, ale to wcale nie jest kwestia oczywista. 19 stopni na termometrach, więc dziś przyjemnie ciepło. Po kilku dniach chłodu myślę, że przyjmujemy taką temperaturę. Warunki biometeo obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 12.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Służby przeszukują jezioro Jukst na Mazurach, szukają 18-latka. Od dziś w Polsce nowy premier Węgier, to jego pierwsza wizyta zagraniczna. Po 3 tygodniach imienia doczekała się nowa mieszkanka warszawskiego ZOO. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa akcja poszukiwawcza na jeziorze Jukst na Mazurach. Poszukiwany jest 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. Służby zostały zaalarmowane dziś z samego rana. 3 osobom udało się wyjść z jeziora w własnych siłach. Ich towarzysz wciąż jest zaginiony. To grupa młodych mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat. Premier Węgier Péter Magyar rozpoczyna dziś swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków. Ta część wizyty następcy Viktora Orbana w Polsce śledzić będzie Katarzyna Mynaczek. Kasiu, co dokładnie wydarzy się w Krakowie i jaki jest dalszy plan pobytu premiera Węgier w Polsce?
5: Wizyta na Wawelu rozpocznie się po południu. Delegacja ma zwiedzić Katedrę Wawelską i spotkać się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Zaplanowano też złożenie wieńców, między innymi przy pomniku świętego Jana Pawła II, przy krzyżu świętej Jadwigi i przy grobie króla Stefana Batorego. W czasie przejazdu premiera wystąpią jedynie niewielkie utrudnienia w ruchu i jego chwilowe wstrzymanie. Po Krakowie premier Węgier koleją pojedzie do Warszawy, gdzie spotkać ma się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowę z nim zapowiedział też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na koniec swojej wizyty w Polsce odwiedzi Gdańsk. Tam planowane jest spotkanie z Lechem Wałęsą.
4: To była Katarzyna Mynarczyk. Dziękuję. Są nowe informacje w sprawie wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro do Stanów Zjednoczonych. Według agencji Reutera za szybkim wydaniem wizy miał stać zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau, który miał wydać odpowiednie instrukcje po sygnale od ambasady USA w Warszawie. Reuters podaje, że decyzja miała zostać podjęta w trybie pilnym z powołaniem się na względy bezpieczeństwa narodowego. Prokuratura Krajowa sformułowała wobec Ziobry 26 zarzutów związanych głównie z zamieszaniem wokół Funduszu Sprawiedliwości. Już dziś na Stadionie Śląskim zagra Metallica. Występ legendy na żywo zobaczy 70 tysięcy fanów. Bilety wyprzedały się w błyskawicznym tempie. Już wczoraj dla wielbicieli zespołu otwarto pop-up store w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym, a w środku limitowane gadżety.
6: Udało nam się upolować winyl, plakat ten limitowany na Chorzów, koszulki limitowane na Chorzów,
7: kostki do grania na gitarze.
6: Miłość do zespołu kosztuje.
4: Dla kierowców spore utrudnienia, zakazy zatrzymywania się wokół stadionu i zamknięty wjazd na pobliskie osiedle. To już teraz. Od 16 ruchem kierować będzie policja od strony Chorzowa. Nie będzie można skręcić pod stadion. Parking kosztuje 100 zł i miejsc na pewno zabraknie. Dlatego warto wybrać tramwaj, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
8: Posiadacze biletów na koncert mogą korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie.
4: Przed i po koncercie w Katowicach uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajowe. Otwarcie bram o 16:00. Metallica zacznie show o 20:30. Zespół wraca na Stadion Śląski po 18 latach. Młoda alpaka, która urodziła się w warszawskim ZOO, ma już imię. 3-tygodniowa samiczka będzie się nazywała Suzy. Warszawski Ogród Zoologiczny poinformował, że w plebiscycie wzięła udział rekordowa liczba 25 tysięcy głosujących.
1: Kursy walut.
2: To teraz zaglądamy do kantorów. Średnia cena euro to 4,24 zł, dolar amerykański 3,65, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 4,89 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 po 12 i już popołudnie. Co prawda, no właśnie, na początku tygodnia prawie że, ale damy radę.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
7: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
6: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.

0: 20 minut po godzinie 12. Rubens z numerem Miałaś tu być. To już za nami. 19 dzień maja w kalendarzu od samego rana. Mamy, no właśnie, dopiero początek tygodnia, wtorek. Do weekendu jeszcze trochę czasu, więc trzeba sobie szukać okazji, na przykład do świętowania. Dziś okazja u Iwony, u Jana świętuje także Mikołaj, Piotr oraz pan Urban. O, i pan Pękosław również. Jak mógłbym zapomnieć. Wszystkiego dobrego dla was. Muzyczne niespodzianki, tych na pewno na 106.4 nie zabraknie, więc bądźcie blisko radia i dajcie nieco głośniej.
1: Reklama.
2: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
1: Telefon 196-23.
2: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
1: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
3: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, kształcenia dualnego i zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: Wolałby pan jednak inne okulary?
6: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
5: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: 12.30 i czas na wiadomości. Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Nastolatek na hulajnodze poszkodowany, ponadto kobieta księdzem w Kaliszu, a w sporcie tenisowym mistrzostwa w Raszkowie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nastolatek na hulajnodze elektrycznej potrącony przez ciężarówkę. Do tego groźnego zdarzenia doszło w dzisiejszy poranek o 7.25 w Bukownicy w gminie Grabów nad Prosną.
4: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 15-letni mieszkaniec gminy Grabów nad Prosną, kierując hulajnogą elektryczną, wjechał na przejście dla pieszych, nie stosując się do sygnalizatora nadającego sygnał czerwony. W wyniku tego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu drogą wojewódzką nr 449 pojazdowi ciężarowemu, którym kierował 39-letni mieszkaniec gminy Kraszewice. W wyniku zdarzenia 15-latek doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.
2: Powiedziała Radiu Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzyszowskiej policji. Funkcjonariusze wykonali czynności w sprawie naruszenia przepisów prawa wykroczeń. Całość dokumentacji będzie przesłana do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Ostrzyszowie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Jest pierwszą kobietą w Wielkopolsce ordynowaną na urząd prezbitera, czyli księdza w kościele ewangelicko-augsburskim. Ksiądz Adriana Gabryś swoją duszpasterską misję rozpoczęła w Kaliszu, gdzie objęła funkcję wikariuszki tutejszej parafii ewangelicko-augsburskiej. Jest absolwentką teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ukończyła także studia podyplomowe, przez lata pracowała m.in. jako katechetka.
5: Dla naszych parafian, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Widzą je w różnych, przeróżnych rolach, jako diakonki, widzieli jako odprowadzające nabożeństwa, pracujące przy szkółkach niedzielnych, jakieś prowadzenie spotkań dla kobiet, w ogóle czy jakieś spotkań z młodzieżą, z dziećmi. Czy dla mnie to nie ma znaczenia i mam wrażenie, dla ludzi też nie. Każdy jest powołany do czegoś, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
2: Powiedziała Radio Centrum ksiądz Adriana Gabryś. A co na taką zmianę parafianie?
6: Liczy się, kto tutaj jakby to nabożeństwo przeprowadza. Tutaj płeć nie ma najmniejszego znaczenia. Nigdy nie miała, szczerze mówiąc. Tutaj dla nas jako ewangelików, czy to kobieta, czy mężczyzna, nie ma żadnego znaczenia.
7: Nie ma znaczenia. Dla mnie to jest bardzo naturalne po prostu. Nie jest to nic dziwnego.
2: Parafia ewangelicko-augsburska w Kaliszu liczy około 70 wiernych. Nowym proboszczem i jednocześnie przełożonym Adriany Gabryś jest ksiądz Waldemar Gabryś, prywatnie jej mąż. 10 kategorii wiekowych, prawie 200 zawodników z 19 powiatów województwa wielkopolskiego i drugie miejsce reprezentacji powiatu ostrowskiego ze stratą zaledwie jednego punktu do zwycięzców. Mowa o Mistrzostwach Wielkopolski Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w tenisie stołowym, które w niedzielę rozegrano w Raszkowie.
8: Największe sukcesy indywidualne, jeśli chodzi o Ostrowską Akademię Tenisa Stołowego działającą przy LKS Orzeł Wysocko-Wielkie, odnieśli Franciszek Mielcarek oraz Jędrzej Bednarczyk, którzy zwyciężyli odpowiednio w kategoriach juniorów i żaków. Srebrne medale wywalczyli Filip Pioch wśród juniorów oraz Gabriela Lubieniecka w rywalizacji juniorek. Tuż za podium oplasował się Stanisław Szustak, zajmując czwarte miejsce w kategorii juniorów. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się również reprezentanci Tajfuna Ostrów. Tymon Kokot zwyciężył w kategorii kadetów, Anna Uciechowska była druga wśród młodziczek, a Agata Strzelczak czwarta w rywalizacji juniorek. Do zwycięstwa reprezentantom powiatu ostrowskiego zabrakło zaledwie jednego punktu. Zgromadzili ich 99, a triumfował powiat kościański z dorobkiem 100 oczek. Awans na Mistrzostwa Polski LZS, które odbędą się w dniach od 12 do 14 czerwca w Brzegu Dolnym, wywalczyli Jędrzej Bednarczyk, Franciszek Mielcarek, Gabriela Lubieniecka, Stanisław Szustak, a także Tymon Kokot i Anna Uciechowska z Tajfuna Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur teraz na południu Wielkopolski, ale jeszcze bez opadów deszczu. Synoptycy twierdzą, że może słabo przekropić, więc parasol warto mieć na wszelki wypadek pod ręką, choć nie będą to tak intensywne opady jak w ostatnich dniach. Zdecydowanie cieplej, bo dziś maksymalnie do 19 stopni, teraz na termometrach w Kaliszu i okolicy około 17.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zestrzelony dron nad Estonią. Mamy pierwsze informacje w tej sprawie. Sztuczna inteligencja po obu stronach przy rekrutacji pracowników. Polskie matki są coraz starsze. GUS podał nowe dane o powiększaniu się polskich rodzin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek informacje z Estonii. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Henno Pevkur. Jak dodał, najprawdopodobniej był to dron ukraiński. Nowy premier Węgier Peter Modziar rozpoczął wizytę w Polsce. To pierwsza zagraniczna podróż następcy Viktora Orbana po wygranych wyborach. Wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki z Polski 2050 mówi, że liczy na dobre relacje z nowym rządem w Budapeszcie, choć jak dodaje, nie zabraknie tematów, w których oba kraje będą się różnić.
5: Tutaj bym się nie spodziewał na każdym froncie.
6: Chodzi o kontakty gospodarcze z Rosją, tak?
5: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, dostęp do surowców, które są sprowadzane przez Polskę. Myślę, że to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
4: Swoją wizytę w Polsce węgierski premier zaczyna w Krakowie. Później pojedzie pociągiem do Warszawy, gdzie spotka się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Z kolei w Gdańsku zaplanowano rozmowę z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Coraz więcej firm, ale i kandydatów używa sztucznej inteligencji przy rekrutacji pracowników. Prawie połowa poszukujących pracy korzysta z nowych technologii, a jednocześnie tylko 7% polskich firm ma konkretne wytyczne dotyczące AI, mówi ekspertka Pracuj.pl Anna Goreń.
7: Kandydaci rzadko przyznają się do wspierania się technologią. 45% obawia się, że pracodawca negatywnie oceniłby użycie AI, co grozi przypięciem im łatki oszusta.
4: Firmy raczej nie mają problemu, gdy kandydat użyje AI do stworzenia CV czy przygotowania się do rozmowy, ale wykorzystywanie jej w trakcie rozmowy dopuszcza już tylko 3% poszukujących pracowników. Kobiety w Polsce rodzą pierwsze dziecko średnio w 31 roku życia. To 5 lat później niż jeszcze 25 lat temu. Mimo to Polki są wciąż jednymi z młodszych matek w Europie. Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane z okazji zbliżającego się Dnia Matki. Wynika z nich także, że wzrosła liczba dzieci pozamałżeńskich. Obecnie to już ponad 28%, podczas gdy w latach 80. było to średnio niespełna 5%. Utrudnienia dla kierowców, gratka dla fanów. Dziś jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w Polsce. Zespół Metallica po 18 latach znów zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na koncert czeka m.in. Grzegorz Kozioł.
8: Metallica występowała w Polsce kilkanaście razy, a w Chorzowie trzykrotnie. Pierwszy raz 13 sierpnia 1991 roku u boku AC/DC. Wszystkie koncerty gromadziły dziesiątki tysięcy fanów, dlatego organizatorzy dzisiejszego wydarzenia spodziewają się pełnej frekwencji. W 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób, dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
4: Policja zachęca do przejazdu komunikacją miejską, ponieważ w związku z koncertem kierowcy muszą liczyć się ze sporymi zmianami w organizacji ruchu. Dla osób z biletem na Metallicę przejazdy są bezpłatne dziś od 13 do 1 w nocy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty już po godzinie 13, no to teraz muzycznie Artur Gadowski ze swoim kultowym Ona jest ze snu. To na początek tej godziny naszego spotkania.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

To już takie brzmienia, jakby co najmniej miał być weekend. Lucenzo Don Omar, Danza Kuduro na 106.4 FM. 19 minut mamy po godzinie 13. Jaka pogoda na kolejne dni, bo już wszyscy pewnie mają dość tej pochmurnej, deszczowej aury. Otóż sprawdziłem to dla was, żebyście byli zadowoleni. A to oznacza same dobre wiadomości. Synoptycy są zgodni, że pędzi do nas słoneczny wyż i to z całkiem przyjemną temperaturą. Od dziś początek, od jutra już może jeszcze nie lato, ale taka prawdziwa wiosna, na którą czekamy, a więc słońce, 21-22 stopnie, a podczas weekendu nawet nieco cieplej. No cóż, pozostaje trzymać kciuki, żeby tym razem prognozy synoptyków się sprawdziły.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama.

0: To już punktualnie godzina 13.30, czas na wiadomości, które ma dla Was Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przedstawiciele PSL-u spotkali się z mieszkańcami gminy Ceków, będą tańczyć na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a w sporcie ogromny sukces zawodników kalskiego klubu Karate Kyokushin.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W niedzielę w Kamieniu w gminie Ceków Kolonia odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami PSL-u. Wzięli w nim udział poseł Krzysztof Paszyk, poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman i wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wcześniej spotkali się oni na konferencji z dziennikarzami.
3: Od początku roku sukcesywnie realizowana akcja Porozmawiajmy o Polsce i opowiadać rzeczywistość taką, jaką ona jest, a nie tak, jak ją przedstawiają panowie z PiS-u, czy z Konfederacji, czy z Konfederacji Brauna. Dezinformacja, fałszowanie rzeczywistości to jest dzisiaj coś niezwykle niebezpiecznego. To jest coś, co bezpośrednio grozi sytuacji i bezpieczeństwu naszego kraju.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Paszyk, tematem spotkania był m.in. program SAFE.
4: To jest niezwykle ważny program również z perspektywy południowej Wielkopolski, bo przecież mam na myśli tutaj zakład WSK Kalisz, który jestem przekonany, że również w ramach tych środków będzie mógł skorzystać z tego wsparcia. Ale przecież to są też inne zakłady, nie tylko te państwowe, do których te środki popłyną.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski. Kolejnym ważnym, poruszonym tematem była umowa Unii Europejskiej i Mercosur.
5: Komisja Europejska w tym tygodniu postanowiła wpisać Brazylię na listę państw, które nie mają prawa eksportować produktów zwierzęcych na teren Unii Europejskiej ze względu na to, że brazylijscy producenci nie spełniają unijnych wymogów, jeśli chodzi o stosowanie antybiotyków. Krótko mówiąc, brazylijscy producenci trują zwierzęta antybiotykami, są absolutnie zabronione na rynku unijnym.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Hetman. Kolejne spotkanie w ramach akcji Porozmawiajmy o Polsce odbędzie się w czerwcu.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Wieczór tańca, kierunek choreografia to spektakl studentów Instytutu Choreografii i Technik Tańca Akademii Muzycznej w Łodzi, którzy w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprezentują swoje najnowsze prace. Od etiud przygotowanych pod kierunkiem pedagogów po autorskie projekty indywidualne i grupowe. Tuż po wieczorze tańca odbędzie się rozmowa studentów oraz wykładowców z publicznością zgromadzoną na widowni. Wydarzenie odbędzie się 27 maja, początek o 18, a wstęp jest wolny, a wejściówki można odbierać w kasie CKIS. Ogromny sukces zawodników kalskiego klubu Karate Kyokushin, którzy na 39. Mistrzostwach Europy w Warnie zdobyli 5 medali, 1 złoty, 2 srebrne i 2 brązowe. W Bułgarii rywalizowało około 900 zawodników z 18 krajów.
6: Najważniejsza impreza w roku. Lecieliśmy w 6 osób, co prawda 5 osób startowało. 6 Nadia, aktualna mistrzyni Polski, niestety 2 tygodnie temu złamała rękę i nie mogła wystartować. No niezmiernie nam przykro, bo uważamy, że też zdobyłaby tam medal. Na 5 startujących 5 medali, także uważamy, że to jest naprawdę rewelacyjny wynik. Nie było łatwo, każdy tam musiał nieźle się napocić, żeby zdobyć ten medal. Po 2-3 wygrane walki, gdzie każdy jest naprawdę na wysokim poziomie i każdy chce wygrać.
2: Powiedział Radio Centrum Jakub Piątowski, który w Warnie sięgnął po Mistrzostwa Europy. Ze srebra cieszyli się Andrzej Jaworowicz i Olena Kapkan, natomiast Natalia Bączkiewicz i Jakub Mielczarek do domu wrócili z brązowymi medalami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut będzie 14.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13:45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Za kwadrans godzina 14, więc czas na kolejną giełdę pracy w tym tygodniu na 106,4 FM. Za chwilę oferty, a później czas rekomendacji pod numerem 88400 106,4.
0: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: To Giełda Pracy Radia Centrum i czas na dzisiejszą ofertę.
1: Ogłoszenia płatne.
2: Oferta pracy.
0: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
1: Ogłoszenia płatne.
2: Szukasz pracowników? Nigdzie nie znajdziesz ich szybciej. Giełda Pracy Radia Centrum.
0: I teraz kilka chwil dla Was. 88 400 106 4 w sprawie rekomendacji.

0: Za 6 minut będzie 14. W dzisiejszej giełdzie pracy to wszystko. Kolejna oczywiście już jutro, punktualnie o 13.45.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum. Reklama.
2: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
3: Co dziś na obiad?
4: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
2: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
3: Bistro na talerzu.
4: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
3: A my mamy czas dla siebie.
2: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
1: Reklama.
2: Radio Centrum i gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo chmur, a momentami trochę słońca. Tak wygląda dziś pogoda na południu Wielkopolski. Według synoptyków możliwe jeszcze słabe, przelotne opady deszczu. Warunki biometeo dziś obojętne. Zaczęło też napływać cieplejsze powietrze. Dziś maksymalnie do 19 stopni. Teraz w Kaliszu i okolicy 16.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zestrzelony obcy dron, który wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną. Policja na tropie złodziei blachy z zabytkowego pałacu. Wałęsa i Buzek z nową nagrodą Unii Europejskiej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Łotewskie wojsko informuje o wtargnięciu obcego drona w przestrzeń powietrzną Łotwy. Podrywane zostały myśliwce NATO patrolujące przestrzeń powietrzną trzech państw bałtyckich. Ruch pociągów na granicy wschodniej został wstrzymany. Mieszkańcom m.in. Krasławia, Preili, Lucyna, Rzeżyc oraz ich okolic nakazano szukanie schronienia w budynkach. Z powodu zagrożenia w przestrzeni powietrznej w szkołach zawieszono trwające egzaminy z języka ojczystego. Łotewski minister obrony informuje, że był to najprawdopodobniej dron ukraiński. Dwaj Polacy znaleźli się wśród laureatów nowej nagrody Unii Europejskiej. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek odebrali dziś w Strasburgu europejskie ordery zasługi, przyznawane po raz pierwszy w historii. Unia w ten sposób postanowiła honorować osoby, które nie tylko wierzyły w ideę zjednoczenia Europy, ale efektywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł o nazwie wybitnego laureata, Buzek o nazwie honorowego.
5: To dla mnie ogromny zaszczyt. Traktuję to wyróżnienie jako uznanie dla Was wszystkich, całego Parlamentu Europejskiego. To, co udało się zrobić, to dzięki Wam. Dziękuję Wam.
4: Mówił tuż po wręczeniu orderu Jerzy Buzek. Na liście nagrodzonych znaleźli się również Wołodymyr Załański i Angela Merkel. Łącznie 20 nazwisk z całego kontynentu. Policja zatrzymała podejrzanych o kradzież blachy z zabytkowego pałacu w Jernatowie w Lubuskiem. Mieli tego dokonać nieraz. Dwóch zatrzymanych w wieku 29 i 33 lat skusiła miedź, z której wykonano dach, a traktowali zabytek jako stałe źródło swojego dochodu. Teraz grozi im do 5 lat więzienia. Nie tylko pielęgniarki szkolne, ale także położne sprzeciwiają się zmianom w ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Uważają, że mogą one osłabić ich zawód i pogorszyć jakość opieki nad pacjentami. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że zmiany mają jedynie ułatwić kształcenie i wejście na rynek pracy, o czym Szymon Kępka.
6: Samorząd pielęgniarek i położnych krytykuje m.in. pomysł uproszczenia nauki zawodu i likwidacji Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, mówi Mariola Łodzińska, prezeska Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
7: Czy stać nas na marnotrawienie takich cennych umiejętności i doświadczenia zawodowego?
6: Pielęgniarki mówią też o brakach kadrowych w systemie ochrony zdrowia, mówią o zmieniającej się demografii. Zwracają uwagę, że część doświadczonych położnych nie ma dziś łatwej drogi do zmiany swojego zawodu na pielęgniarkę, mimo że takich właśnie pracowniczek brakuje. Gabriela Hoffman z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie.
8: Położne straciły pracę. Pracują jako salowe. Nie każda chce ukończyć kurs, bo będzie zatrudniona wtedy na dużo gorszych warunkach niż po licencjacie pielęgniarstwa.
6: Projekt proponowany przez Ministerstwo Zdrowia trafił do konsultacji społecznych. Te potrwają miesiąc.
4: Satelita Smile wystartował nad ranem z europejskiego portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Sonda przez 3 lata będzie obserwować pole magnetyczne Ziemi i zorze polarne. Pierwszy sygnał wysłany z satelity już został skutecznie odebrany. To wspólna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej i Chińskiej Akademii Nauk.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8. Targowisko przy Witosa.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.
15: I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe, kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.
3: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: 24 minuty po 14. Uwaga kierowcy, doszło do kolizji na skrzyżowaniu ulicy Kaliskiej i Pogodnej. W bardzo bliskiej okolicy tego skrzyżowania to jest droga, która prowadzi z Kalisza w kierunku Borku i tuż przy tej właśnie trasie na skrzyżowaniu zdarzenie i tam możliwe teraz są utrudnienia, więc proszę uważać w tej okolicy. Jeżeli właśnie tam jesteście i widzicie, jaka jest sytuacja, to dajcie znać, pamiętajcie o waszym numerze telefonu 62503-106-4 w każdej drogowej sprawie.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Punktualnie 14:30 i czas na wiadomości, które ma dla Was Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Wypadek w powiecie ostrzeszowskim, poszkodowany nastolatek, nagrody dla placówek kultury z powiatu pleszewskiego, a w sporcie srebro mistrzostw Polski dla zawodnika MMA Tornado Kalisz.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Nastolatek na hulajnodze elektrycznej potrącony przez ciężarówkę. Do tego groźnego zdarzenia doszło w dzisiejszy poranek o 7:25 w Bukownicy w gminie Grabów nad Prosną.
3: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 15-letni mieszkaniec gminy Grabów nad Prosną, kierując hulajnogą elektryczną, wjechał na przejście dla pieszych, nie stosując się do sygnalizatora nadającego sygnał czerwony. W wyniku tego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu drogą wojewódzką nr 449 pojazdowi ciężarowemu, którym kierował 39-letni mieszkaniec gminy Kraszewice. W wyniku zdarzenia 15-latek doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Handziuk, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Funkcjonariusze wykonali czynności w sprawie naruszenia przepisów prawa wykroczeń. Całość dokumentacji będzie przesłana do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Ostrzeszowie.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Trzy nagrody w konkursie na wydarzenie muzealne roku Izabella 2025 trafiły w Dzień Muzealnika do placówek z powiatu pleszewskiego. Dwie zdobył Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie, jedno Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
4: Ośrodek Kultury Leśnej został laureatem pierwszej nagrody w kategorii działalność edukacyjna za projekt Nie toperzymy oraz drugiej nagrody w kategorii działalność wystawiennicza za ekspozycję Ciągnie Wilkonia do lasu, rzeźby i ilustracje Józefa Wilkonia w Gołuchowie. Projekt Nie toperzymy obejmował warsztaty, zajęcia edukacyjne, grę terenową i interaktywną wystawę poświęconą ochronie nietoperzy. Z kolei wystawa prac Józefa Wilkonia połączyła sztukę z naturą, prezentując monumentalne rzeźby zwierząt w przestrzeni Muzeum Leśnictwa i Zabytkowego Parku Arboretum. Drugą nagrodę w kategorii działalność naukowa i wydawnicza zdobyło Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy za wystawę czasową Dziecko w Rodzinie Ziemiańskiej oraz katalog Dziecko w Wielkopolskiej Rodzinie Ziemiańskiej w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Konkurs Izabella organizowany jest przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zaś nazwa nawiązuje do Izabelli Czartoryskiej, której działalność miała ogromny wpływ na rozwój muzealnictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego w Wielkopolsce. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Antoni Krzywański z MMA Tornado Kalisz, srebrnym medalistą siódmych międzynarodowych mistrzostw Polski w brazylijskim jiu-jitsu G i No G. Zmagania odbyły się w minioną sobotę w Tarnowie Podgórnym.
5: W formule No G, czyli walka w spodenkach bez kimon, startował kaliszanin, uczeń technikum świętego Józefa, Antoni Krzywański. Antek startował w kategorii minus 86,5 kg, czyli prawie tej najcięższej kategorii, zdobywając ostatecznie w tej formule srebrny medal, przegrywając jedynie finał z Oskarem Trzaską z Czerwonego Smoka Poznań. Jego bardziej utytułowany brat bliźniak niestety pauzuje, ma dosyć poważną kontuzję nogi. Następne zawody w czerwcu, później jesienią.
2: Powiedział Radio Centrum Marcin Małecki, trener MMA Tornado Kalisz. W zawodach startowało kilkaset zawodniczek i zawodników z Polski, Czech, Niemiec, Ukrainy czy Skandynawii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Kasa i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Kastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.
2: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: To Liquido muzycznie na 106.4 FM. Są takie numery, które się nie starzeją i takie, które się nie nudzą, i to zdecydowanie jeden z nich. Jest jak muzyczny narkotyk, zresztą taki tytuł tego kawałka. Za 6 minut już będzie godzina 15, za chwilę wiadomości o 15 w Radiu Centrum, a w nich m.in. o Polakach, którzy są wśród pierwszych laureatów nowej europejskiej nagrody. Powiemy też o cenach maksymalnych paliw, które wzrosną jutro w porównaniu do dzisiejszych. Oczywiście nie będą to potężne wzrosty, ale jednak kilka groszy więcej na litrze z kieszeni będzie trzeba wyciągnąć. Szczegóły za kilka minut.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową? Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Coraz więcej słońca nad południową Wielkopolską, a to oznacza, że i do naszego regionu zbliża się wyż, który zapewni nam słoneczną aurę w kolejnych dniach. Dzisiaj początek. Według synoptyków szansa na opady deszczu jeszcze jest, ale bardzo mała. 18 stopni teraz w Kaliszu i Ostrowie. Popołudnie pogodne i ciepłe, wieczorem około 11 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polacy wśród pierwszych laureatów nowej europejskiej nagrody. Ceny maksymalne paliwa wzrosną jutro w porównaniu do dziś. Czas planować wakacje dzieciom. Rodzicom pomagają miasta. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Europarlamencie w Strasburgu wręczono po raz pierwszy europejskie ordery zasługi. Otrzymali je m.in. były prezydent Lech Wałęsa oraz były premier Jerzy Buzek. Na miejscu w Strasburgu jest Tomasz Ruchowski z redakcji zagranicznej. Tomasz, powiedz, jak uzasadniano przyznanie orderów polskim politykom?
5: Jak tłumaczyła przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, nowy order zasługi, nowy, bo wręczany jest po raz pierwszy, dostają te osoby, które pomogły budować Europę. Nagradzamy tych, którzy, gdy było trudno, a efekt był nieznany, postanowili przewodzić, podejmowali decyzje, mając świadomość, że mogą nie widzieć ich skutków. Wałęsa dostał order pierwszej klasy, tak jak prezydent Wołodymyr Zełenski, nieobecny tu w Strasburgu, oraz Angela Merkel, co nie wszystkim się podoba, bo była kanclerz Niemiec, była wyrozumiała wobec Rosji. Z kolei Buzek dostał nagrodę drugiej klasy, podobnie jak między innymi szef watykańskiej dyplomacji Pietro Parolin.
4: Przebywający w Strasburgu mogą dodatkowo wybrać się na nową interaktywną wystawę poświęconą Jackowi Kuroniowi. Jest powiązana z listopadową premierą filmu Piotra Domalewskiego Nasza rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach. Jutro ceny maksymalne paliw wzrosną w porównaniu do dzisiejszych. Litr benzyny 95 ma kosztować się nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 7,07 groszy, a oleju napędowego 7 zł. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Przepisy umożliwiające regulowanie cen paliwa w kraju zostały przedłużone i obowiązują do końca maja. A w Niemczech stacje paliw niechętnie stosują się do regulacji. U naszych zachodnich sąsiadów obowiązują zasady, że ceny paliw można podnosić tylko raz dziennie. Jednak nie stosuje się do tego co piąta stacja benzynowa w Niemczech. Co najmniej 2 osoby zginęły, 17 jest rannych po ataku w centrum miasta Pryłuki w obwodzie Czernichowskim na Ukrainie. W obwodzie Charkowskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby zginęły 2 osoby, a 12 jest rannych. Rakieta balistyczna wystrzelona przez Rosjan uszkodziła m.in. jeden z zakładów przemysłowych, a także centrum handlowe, supermarket oraz sprzęt strażacki. Aktualnie lekarze udzielają wszystkim potrzebującym niezbędnej pomocy. Już połowa maja za nami, dlatego rodzice zaczynają intensywnie myśleć nad wakacjami swoich dzieci i zapewnieniem im w tym czasie opieki. Spędzenie wolnego czasu na każdą kieszeń organizuje po raz 8 miasto Bydgoszcz. To półkolonie dla najmłodszych mieszkańców. Koszt udziału w jednym turnusie wynosi około 300 zł w zależności od formy wyżywienia, mówi rzecznik prasowa Urzędu Miasta Bydgoszczy Marta Stachowiak.
6: Jeden uczeń może uczestniczyć w jednym albo w dwóch tygodniowych turnusach. Półkolonie będą realizowane w 8 terminach i tak jak co roku ta oferta jest bardzo bogata, począwszy od zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne.
4: Aby wziąć udział w półkoloniach, konieczne jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej bydgoskiej szkoły oraz bydgoskiej karty miejskiej lub metropolitalnej karty uczniowskiej. Zapisy prowadzone są wyłącznie drogą elektroniczną.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To już 4 minuty po godzinie 15 wtorkowe popołudnie, a my gramy dla tych, którzy już są po pracy. Jeden dzień bliżej weekendu.

0: Reklama.
1: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

To jest taki moment po pracy albo na początku drugiej popołudniowej zmiany, kiedy można się na małą chwilę zatrzymać. I ten numer właśnie jest po to, żeby był taki moment. Elton John i Sacrifice, muzyka, jaką lubisz na 106,4 FM. I już 19 minut po godzinie 15, a w kalendarzu dzisiaj od samego rana, tego nie ukrywamy przed wami, jest 19 dzień maja. Co w tym kalendarzu jeszcze? Jest Światowy Dzień Fair Play. Jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby cały rok w każdej sprawie fair play postępować. Mamy także Dzień Dobrych Uczynków, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, tu pozdrawiamy wszystkie bliźniaki tego świata. No i jest także Dzień Mycia Samochodu. Jak już mówiłem, pogoda ku temu całkiem dobra. Jeżeli umyjecie dzisiaj, to jest szansa, że będzie czysty przez co najmniej kilka dni. Zachęcam.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: 15.30, wtorkowe popołudnie i czas na wiadomości. Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Znowu w areszcie, czyli sprawa prezesa ostrowskiego MZGM-u. Strażak bohater uratował kobietę, a w sporcie Basket Ostrowia, która zbiera budżet na nowy sezon.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prezes ostrowskiego MZGM-u ponownie trafił do aresztu. Sąd okręgowy w Kaliszu uwzględnił zażalenie prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec 59-letniego mężczyzny tymczasowego aresztu do 29 lipca. Śledczy zarzucają mu przyjmowanie łapówek w zamian za ustawienie przetargów na prace remontowo-budowlane w miejskiej spółce mieszkaniowej.
3: Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut dotyczący uzależniania wygrania przyszłych przetargów organizowanych przez kierowaną przez niego spółkę od wpłaty na jego rzecz uśrednionego procesu od wykonywanych prac montowych, za co mężczyzna ten miał przyjąć korzyści majątkowe. Aktualnie w treści zrzutów mówimy tutaj o kwocie 9 tysięcy, natomiast postępowanie w tym zakresie dalej jest przeprowadzane. Mężczyzna usłyszał także zarzuty dotyczące posiadania bez wymaganego pozwolenia 201 sztuk amunicji 5,6 mm, 400 sztuk amunicji 9-18 makarów oraz 3 naboi do sztucera.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Sprawa ma swój początek w październiku ubiegłego roku, kiedy prezes został zatrzymany po akcji policji i prokuratury. W kolejnych miesiącach sądy kilkukrotnie zmieniały decyzje dotyczące jego aresztowania. Śledztwo nadal trwa, a prokuratura nie wyklucza kolejnych czynności w tej sprawie.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Strażak po służbie uratował życie kobiety. Udało się to dzięki szybkiej reakcji, profesjonalizmowi i zdecydowanym działaniom strażaka, informują pożarnicy z Kaliskiej Straży Pożarnej.
4: Młodszy aspirant Bartłomiej Molka, który na co dzień pełni służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, może być z siebie dumny. To on w czasie wolnym zauważył pożar u sąsiadów i ruszył z pomocą. Zdarzenie miało miejsce w piątek, 15 maja w Jagodzińcu w gminie Brzeziny. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, funkcjonariusz natychmiast powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, a następnie podjął próbę gaszenia ognia. Po chwili, zaalarmowany przez świadków, udał się około 40 metrów od miejsca pożaru, gdzie znajdowała się kobieta, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Młodszy aspirant Bartłomiej Molka prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Na szczęście poszkodowanej udało się przywrócić funkcje życiowe i trafiła do szpitala. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
2: Nawet 3 razy wyższy budżet od dotychczasowego muszą zgromadzić w klubie sportowym Basket Ostrowia, by zagrać w nowym sezonie w centralnej pierwszej lidze. Koszykarki na boisku wywalczyły awans, a teraz zarząd klubu z prezes, byłą reprezentantką Polski Pauliną Misiek na czele, stara się zbudować konieczny budżet. Nie jest to jednak łatwe zadanie.
5: Matematyka nie kłamie i te kwoty są trochę wyższe niż zakładaliśmy. Tutaj też zrobiłem rozeznanie wśród innych prezesów klubów pierwszoligowych. No i trzeba ten budżet zbudować solidny, bo ta logistyka jest bardzo wymagająca. To jest 26 meczy, 13 wyjazdów, no tego się nie da oszukać. Jesteśmy sportowcami i nie po to wywalczyliśmy ten awans sportowo, żeby teraz zwieszać głowy nisko. No walczymy, może znajdą się osoby, które chciałyby nas wspomóc. No myślę, że ten zespół po prostu na to zasługuje, żeby zagrać w tej pierwszej lidze.
2: Powiedziała Radio Centrum Paulina Misiek. Zarząd klubu do końca maja chciałby mieć zarys budżetu na przyszły sezon. Czeka także na deklarację ze strony władz miasta o wysokości wsparcia i prowadzi szereg rozmów ze sponsorami. Oby one zakończyły się szczęśliwym finałem i ostrowskie koszykarki zagrały w centralnej pierwszej lidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Zaglądamy po raz pierwszy tego popołudnia na drogi południowej Wielkopolski, a na tych trasach ruch jest spory o tej porze. Warunki do jazdy za to bardzo dobre. W Kaliszu pamiętajcie o tym, że od dziś według planu przebudowa ulicy Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza to budowa drogi dla pieszych i rowerów i możemy spodziewać się czasowej zmiany organizacji ruchu. A na dniach przebudowa Ronda Dobrzec na Turbinowe oraz prace na Podmiejskiej i Stańczukowskiego oraz oraz Dobrzeckiej w stronę Biskupickiej. Ten remont potrwa dość długo, więc tam proszę się przyzwyczaić do zmienionej organizacji ruchu. Pamiętajcie o drodze numer 12, Kalisz-Opatówek. Tutaj nadal prace i nadal w godzinach szczytu jest spory korek zwężenia ograniczenia prędkości. A pod Ostrowem Wielkopolskim w kierunku Krotoszyna droga krajowa numer 36. Tutaj też ciężki sprzęt. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196 23.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Tymczasem najnowsze dane wskazują, że kupujemy coraz więcej samochodów używanych, ale są to auta coraz nowsze, bo średni wiek auta używanego w Polsce jest coraz niższy, a to oznacza, że jeździmy autami względnie nowymi.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
0: Za 23 minuty 16.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
5: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.

0: To Rick Astley i muzyczny powrót do lat 80. Za 13 minut będzie godzina 16.
1: Taka sytuacja.
0: A dziś Łukasz Kostecki pytał, jak seniorzy dbają o zdrowie i pytanie, czy w ogóle dbają o zdrowie. Posłuchajcie, jakie były odpowiedzi.
2: Jak dbać o zdrowie i czy w ogóle warto?
3: No oczywiście, że warto, bo jak dbać o zdrowie? No przede wszystkim ruch. Uważam, że ruch daje bardzo dużo, bo ja jestem po 10 operacjach, ale ruszam się, pomimo że boli, to się ruszam i jakoś daję radę.
4: Ćwiczenia? Mhm. Tak myślę.
2: A jakie? Najlepiej?
4: No takie rozciągające, czy aerobik, czy yoga.
2: Okay. A jeżeli chodzi o dietę?
4: O, to jak najbardziej teraz. Mniej cukru.
5: No, ja lubiłam gimnastykę, chociaż ze wsi jestem, ale też mam chory żołądek i dietę mam, jem takie wszystko, ale lubię czytać. I sport, i gimnastyka to jest najzdrowsze dla życia. 82 lata.
6: A ja wiem jak. Tak, żeby zdrowym być. No, ale jak dbać, to nie wiem. Nie,
2: ale udaje się panu zachować jakoś zdrowie i radość życia. Jak pan to robi?
6: No jak to robię? No żyję codziennie, no wstaję.
2: I... Co by można było powiedzieć innym seniorom, żeby jednak chcieli?
3: Żeby dbali o siebie. Mhm. Żeby dbali o siebie, bo jednak ruch, dobra dieta w pewnym wieku, mniej jeść, więcej pić, oczywiście nie napojów wyskokowych, tylko wody dużo i wtedy zdrowie dopisuje i człowiek się lepiej czuje i dożyje dłuższego wieku, mam nadzieję.
7: Do tego wszystkiego cztery punkty są, a ten czwarty to ponoć budowanie relacji, bliskości z otoczeniem, z osobami i to ponoć przedłuża żywotność i nasze tego relacje, oprócz tych wszystkich diet, ćwiczeń i czego tam jeszcze nie wiem, to relacje.
1: Radio Centrum. Taka sytuacja.

0: Za 5 minut będzie już 16. Warszawa buduje boiska przed bardzo ważną czerwcową imprezą. Nie będzie to piłkarski mundial, ale za to pewne koszykarskie wydarzenie. Więcej na temat m.in. w wiadomościach już za moment.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
5: I spotkanie z łosiem czy stosiem.
4: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK, Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
6: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Za oknami nadal sporo chmur, ale momentami też chwilę ze słońcem i tych będzie coraz więcej w kolejnych godzinach aż do zachodu, no i jutro i w kolejnych dniach także spora porcja słońca. 18 stopni teraz mamy w Kaliszu, to jest maksymalna temperatura. Wieczorem około 12, a w nocy zobaczymy 7-8 stopni na termometrze. Wieje z południa słabo do 15 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: NATO donosi, że prowadzi dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią. Od Wawelu szef węgierskiego rządu rozpoczął wizytę w Polsce. Stolica buduje boiska przed bardzo ważną czerwcową imprezą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwa dochodzenie po zestrzeleniu drona nad Estonią przez rumuńskie F-16, informuje NATO. Sojusz zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Estońska przestrzeń powietrzna została naruszona przez drona. Minister obrony Estonii poinformował, że była to prawdopodobnie ukraińska maszyna. Rozpoczęła się wizyta szefa węgierskiego rządu w Polsce. Peter Madziar na początek pierwszej zagranicznej podróży i pierwszej podróży do Polski wybrał Kraków, ale planuje jeszcze odwiedzić Warszawę i Gdańsk. Jego krakowską wizytę, która ma charakter prywatny, śledzi Katarzyna Mynaczyk. Kasiu, powiedz, co jeszcze w planach ma dziś premier Węgier.
5: Po krótkim spacerze po rynku głównym i spotkaniu z mieszkańcami wieczorem szef węgierskiego rządu pociągiem wyruszy do Warszawy. Tam rozpocznie się już część polityczna tej wizyty, spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem, czy marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Na koniec wraz z szefem polskiego rządu uda się do Gdańska, gdzie między innymi złoży kwiaty pod pomnikiem stoczniowców. Tam zaplanowane zostało jeszcze jedno spotkanie z Lechem Wałęsą. Z Polski premier Węgier wyruszyć ma do Wiednia i po rozmowach z rządem austriackim pociągiem wróci do Budapesztu.
4: Przybywa miejsc w żłobkach. W kwietniu było ich prawie 272 tysiące, a więc o 45 tysięcy więcej niż w grudniu 2023 roku. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, do końca tego roku będzie ich łącznie 326 tysięcy, a to oznacza, że blisko 80% dzieci w wieku żłobkowym będzie miało możliwość korzystania ze żłobka. Samochody mogą już jeździć nowym mostem w Ciechanowie na Mazowszu. Przeprawą można przejechać nad rzeką Łydynia. Poprzedni wysłużony most został rozebrany. Był uciążliwy dla kierowców, wymuszał ruch naprzemienny samochodów. Nowy, łączący centrum miasta z dzielnicą przemysłową, jest 3 razy większy. Wielka budowa ruszyła u stóp warszawskiego Pałacu Kultury. Tymczasowe boisko powstaje obok Teatru Rozmaitości i nowego Centrum Warszawy. Odbędzie się tu na początku czerwca koszykarski Mundial 3x3. O Mistrzostwach Świata w cieniu remontu opowiada Błażej Kulesza.
6: Arena, gdzie zmierzą się koszykarze, powstaje w samym sercu Warszawy.
7: Rozważaliśmy inne lokalizacje.
6: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
7: Lokalizacje przed Teatrem Wielkim, bądź na Starym Mieście przy fontanach. Ale wie pan co, ostatecznie ten element dźwigów, budów, centrów takich pieszych, on bardzo pasuje do tej odmiany koszykówki.
6: Impreza ma udowodnić, że stolica to dobry kandydat do goszczenia tej największej sportowej imprezy świata, czyli Igrzysk Olimpijskich. Dziwi jednak fakt, że odbędzie się ona w cieniu remontów.
8: Panie redaktorze, i znowu pan szuka dziury w całym.
6: Mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
9: Ta impreza, koszykówka 3x3, to przede wszystkim jest wielka szansa promocji Polski.
6: Na ostatniej światowej sportowej imprezie, jaką stolica gościła 2 lata temu, czyli Superpuchar UEFA, Warszawa zarobiła około 64 milionów złotych.
4: Do Warszawy zjedzie 40 najlepszych drużyn świata w koszykówce.
1: Kursy walut.
2: 16:04, zaglądamy do kantorów. O tej porze średnia cena euro to 4,25 zł, dolar amerykański 3,65, frank szwajcarski kosztuje 4,64 zł, a funt brytyjski równo 4,90.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A na wtorkowe popołudnie chłopaki z grupy Wideo z numerem Alaj. Za chwilę kolejne hity. Będzie Kacperczyk, będzie Vito Bambino.

0: Godnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Reklama.

0: To panowie z formacji Savage Garden i ich jeden z największych przebojów To the Moon and Back. Na księżyc i z powrotem. Kto nie chciałby spróbować? Pewnie każdy by chciał, ale ryzyko jeszcze duże i zanim zamieszkamy tam, to zostańmy na ziemi, sprawdźmy, co ciekawego dzieje się w naszym regionie. O 16.30 najważniejsze wiadomości z południowej Wielkopolski. Będziemy także na trasach naszego regionu. Jeżeli widzicie jakiekolwiek utrudnienia, to pamiętajcie, facebookowy profil Radia Centrum i numer telefonu 62503-1064 cały czas dla Was.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Reklama.
6: Od radia.
7: Na ten temat.
8: Środa, 12.30.
7: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Rafał Wieczorek ze stowarzyszenia Kask jest cool. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum.
6: Od radia. Dla ciebie.

0: Wtorkowe popołudnie i czas na wiadomości z regionu, które ma dla Was Dawid Nawrocki, 16:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Problem z hulajnogami elektrycznymi, ponadto kobieta księdzem w Kaliszu, a w sporcie tenisowym mistrzostwa w Roszkowie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Coraz więcej osób, poruszając się po Kaliszu, wybiera rowery i hulajnogi elektryczne. Choć co prawda jest to pozytywna zmiana pod kątem ekologicznym, tak niestety powoduje to również zwiększenie nieprawidłowych zachowań ujawnianych przez Kaliską Straż Miejską.
3: Od pewnego czasu obserwujemy wzrost liczby użytkowników oraz niestety wzrost wykroczeń i niebezpiecznych sytuacji. Dlatego też Straż Miejska coraz częściej interweniuje wobec osób poruszających się hulajnogami, oczywiście po chodnikach, nadmierną prędkością, przejściach dla pieszych i niestety również pod wpływem alkoholu. Problemem na terenie naszego miasta jest również niewłaściwe parkowanie hulajnog, które bardzo często utrudnia poruszanie się pieszym i osobom z niepełnosprawnościami.
2: Powiedziała Radio Centrum inspektor Agata Debioch, rzeczniczka prasowa Kaliskiej Straży Miejskiej. Municypalni przypominają, że osoby poruszające się hulajnogami czy rowerami obowiązują przepisy ruchu drogowego oraz obowiązek zachowania szczególnej ostrożności.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Jest pierwszą kobietą w Wielkopolsce ordynowaną na urząd prezbitera, czyli księdza w kościele ewangelicko-augsburskim. Ksiądz Adriana Gabryś swoją duszpasterską misję rozpoczęła w Kaliszu, gdzie objęła funkcję wikariuszki tutejszej parafii ewangelicko-augsburskiej. Jest absolwentką teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ukończyła także studia podyplomowe, przez lata pracowała m.in. jako katechetka.
4: Dla naszych parafian, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Widzą je w różnych, przeróżnych rolach, jako diakonki, widzieli jako odprowadzające nabożeństwa, pracujące przy szkółkach niedzielnych, jakieś prowadzenie spotkań dla kobiet, w ogóle czy jakieś spotkań z młodzieżą, z dziećmi. Czy dla mnie to nie ma znaczenia i mam wrażenie, dla ludzi też nie. Każdy jest powołany do czegoś, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
2: Powiedziała Radio Centrum ksiądz Adriana Gabryś. A co na taką zmianę parafianie?
5: Liczy się, kto tutaj jakby to nabożeństwo przeprowadza. Tutaj płeć nie ma najmniejszego znaczenia. Nigdy nie miała, szczerze mówiąc. Tutaj jak dla nas jako ewangelików, czy to kobieta, czy mężczyzna, nie ma żadnego znaczenia.
6: Nie ma znaczenia. Dla mnie to jest bardzo naturalne po prostu. Nie jest to nic dziwnego.
2: Parafia ewangelicko-augsburska w Kaliszu liczy około 70 wiernych. Nowym proboszczem i jednocześnie przełożonym Adrianem Gabryś jest ksiądz Waldemar Gabryś, prywatnie jej mąż. 10 kategorii wiekowych, prawie 200 zawodników z 19 powiatów województwa wielkopolskiego i drugie miejsce reprezentacji powiatu ostrowskiego ze stratą zaledwie jednego punktu do zwycięzców. Mowa o Mistrzostwach Wielkopolski Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w tenisie stołowym, które w niedzielę rozegrano w Raszkowie.
7: Największe sukcesy indywidualne, jeśli chodzi o Ostrowską Akademię Tenisa Stołowego działającą przy LKS Orzeł Wysocko-Wielkie, odnieśli Franciszek Mielcarek oraz Jędrzej Bednarczyk, którzy zwyciężyli odpowiednio w kategoriach juniorów i żaków. Srebrne medale wywalczyli Filip Pioch wśród juniorów oraz Gabriela Lubieniecka w rywalizacji juniorek. Tuż za podium oplasował się Stanisław Szustak, zajmując czwarte miejsce w kategorii juniorów. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się również reprezentanci Tajfuna Ostrów. Tymon Kokot zwyciężył w kategorii kadetów, Anna Uciechowska była druga wśród młodziczek, a Agata Strzelczak czwarta w rywalizacji juniorek. Do zwycięstwa reprezentantom powiatu ostrowskiego zabrakło zaledwie jednego punktu. Zgromadzili ich 99, a triumfował powiat kościański z dorobkiem Stłoczek. Awans na Mistrzostwa Polski LZS, które odbędą się w dniach od 12 do 14 czerwca w Brzegu Dolnym, wywalczyli Jędrzej Bednarczyk, Franciszek Mielcarek, Gabriela Lubieniecka, Stanisław Szustak, a także Tymon Kokot i Anna Uciechowska z Tajfuna Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Z Za 25 minut godzina 17, więc robimy sobie kolejną rundę po drogach południowej Wielkopolski. Sprawdzamy, gdzie się stoi i gdzie się jedzie. Tych punktów, w których się stoi, o tej porze naturalnie jest sporo. W Kaliszu informujecie m.in. o korkach, które tworzą się choćby na krzyżówce Wojska Polskiego i Poznańskiej. Także dojazd do Ronda Dobrzec, ulica Podmiejska i Stęczukowskiego, okolice Ronda Korczak, tutaj Ronda Janusza Korczaka, tutaj też jest sporo aut. Częstochowska i szlak bursztynowy przy rondzie Ptolemeusza, kolejne miejsce, w którym trzeba zwolnić. Droga krajowa nr 12 na wysokości Zdun, tutaj nadal zwężenia, drogowcy dzielnie pracują. No i oczywiście w tej okolicy jeszcze przez długie miesiące będzie sporo prac. Kalisz, Ostrów Wielkopolski, 25 przejezdna. W Czekanowie na światłach dość płynnie to wszystko przechodzi, więc można jechać dalej w kierunku Ostrowa na przykład, a w Ostrowie trzeba w kilku punktach stanąć, między innymi na ulicy Krotoszyńskiej, przy krzyżówce z Poznańską oraz przy skrzyżowaniu już z Aleją Słowackiego. Ponadto w Ostrowie spory ruch na Grabowskiej, na Strzeleckiej, na Witosa oraz na Ofierskiego. W okolicach Centrum Handlowego tam też trzeba uważać na innych zmotoryzowanych. Za informacje dziękujemy Taxi Echo 196-23.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Nie ma szansy na to, żebyśmy w najbliższych tygodniach zobaczyli takie ceny paliw, do których przyzwyczailiśmy się przez ostatnie lata, czyli piątki z przodu na pewno nie będzie. Eksperci są jednak zgodni co do tego, że w kolejnych dniach nie będzie radykalnych podwyżek i te ceny, które mamy teraz, około 6,20 za 95, 6,80 za olej napędowy, powinny nam oczywiście z pewnymi zmianami towarzyszyć przez kolejne kilkanaście dni.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
3: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osoby na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: Reklama.
1: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
2: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
1: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
2: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da, bo to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
2: Do swych składów pięknie zapraszają.
1: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: to Camila Cabello z bardzo przyjemnym, gorącym numerem. Za chwilę 17, za moment przywita was Grażyna Marciniak, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, Tomek Michalak, miłego wieczoru.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Pogoda na dziś.
0: Ten wieczór ma być właśnie bardzo pogodny, przyjemny i już bez opadów deszczu. Czy będzie ciepło? No niekoniecznie. Jeszcze trzeba będzie wyposażyć się w kurtkę. 12-11 stopni wieczorem, 8 stopni w nocy na południu Wielkopolski. Warunki biometeo obojętne, a wiatr z południa do 15 km na godzinę.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
0: Właśnie minęła 17.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Przed burzami w ponad połowie kraju ostrzegają synoptycy. W Polsce jest już nowy węgierski premier, to jego pierwsza zagraniczna wizyta. Fani Metaliki gotowi na wieczorny koncert. Agnieszka Trojanowska-Bis, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alert obowiązuje w 9 województwach w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części kraju. IMGW do 23 przewiduje gwałtowną pogodę, w tym silny deszcz, a lokalnie grad w województwach dolnośląskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, opolskim i pomorskim. Myśliwiec F-16 sił NATO zestrzelił drona prawdopodobnie ukraińskiego w estońskiej przestrzeni powietrznej, o czym informuje minister obrony Estonii. Według lokalnych mediów bezzałogowiec został unieszkodliwiony w okolicach jeziora Varsjorf na południu kraju. W sprawie trwa dochodzenie, o czym informuje NATO. Premier Węgier Peter Madziar rozpoczął w Polsce swoją pierwszą zagraniczną wizytę po wygranych wyborach. Pierwszy przystanek to Kraków, a jutro Warszawa. Peter Madziar jutro spotka się z prezydentem, premierem i marszałkiem Sejmu. Później pojedzie jeszcze do Gdańska, gdzie ma zobaczyć się z Lechem Wałęsą, o czym Maciej Kluczka.
4: To nie jest wyłącznie wizyta kurtuazyjna. Peter Madziar zabiera ze sobą grupę ministrów, tak by od początku mówić o możliwych polach współpracy. Problem w tym, że Madziar nadal chce współpracować gospodarczo z Rosją, wytyka Zbigniew Kuźmiuk z PiS.
5: Donaldowi Tuskowi nie powinno się to podobać.
6: To, co my możemy zrobić, to zaproponować Węgrom dostęp do naszych portów, do surowców, które są sprowadzane przez Polskę.
4: Odpowiada wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
6: Ale to będzie wyzwanie, żeby przekonać Węgrów do szybkiego odejścia od importu paliw z Rosji.
4: W tym czasie premier Madziar prowadzi też negocjacje z Komisją Europejską w sprawie uruchomienia węgierskiego krajowego planu odbudowy.
3: Były prezydent Lech Wałęsa i były premier Jerzy Buzek odebrali w Parlamencie Europejskim w Strasburgu pierwszy Europejski Order Zasługi za działania na rzecz integracji europejskiej. Otwierając ceremonię, szefowa Roberta Metsola podkreśliła, że Unia Europejska nie została nam podarowana, ale została zbudowana traktat po traktacie, kryzys po kryzysie, po zniszczeniach II wojny światowej, by zbudować silniejszą i lepszą Europę. Europejski Order Zasługi ma uhonorować tych, którzy postanowili odbudować Europę. Metallica wystąpi dziś wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach gigantycznej trasy. Koncert tego zespołu to wielki metalowy rytuał i spotkanie kilku pokoleń fanów ciężkiego grania, o czym Grzegorz Kozioł.
7: Pierwszy raz na Metallice?
8: Nie, już tu 18. Teraz zaczynamy pierwszy od Chorzowa, jeszcze będziemy 4 razy. Cardiff, Londyn.
7: Co jest takiego w Metallice?
9: Dobre brzmienie. Wszystko, czego można szukać w muzyce, jest w Metallice.
8: Ona zakochana w Jamesie. Miłość dla Jamesa. Ale i wybaczam. Ja jestem opiekunką syna 10 i 12 lat. Ja Metaliki nie słucham, ale oni słuchają.
3: Metallica występowała w Polsce już kilkanaście razy, a w Chorzowie trzykrotnie. Ostatnio w 2008 roku na Stadionie Śląskim obecnych było około 60 tysięcy osób. Dziś może ich być o 10 tysięcy więcej.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Och, to będzie mocny wieczór. To będzie bardzo intensywny wieczór muzyczny, także na 106.4. Nie wiem, czy Metallica jakaś będzie po drodze, ale wieczór dobrze nastrojony się trafi. 4 minuty po 17. Na razie popołudnie. Grażyna Marciniak, cześć.

0: Something I want to talk about.
1: Reklama.
2: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5%.

13 minut po 17. Nie, no co to dzisiaj mamy w kalendarzu? 19 maja, no właśnie, jak ten czas bardzo szybko płynie. No i żebyście się teraz nie zdziwili, bo to już ruszył nam kolejny tydzień, wtorek w kalendarzu.

0: Jeszcze do niedzieli można oglądać specjalną wystawę fotografii podopiecznych Kaliskiej Placówki, której, jaka to wystawa, o tym w wiadomościach o 17.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Minęła 17.30, o czym w regionie doskonale orientuje się Dawid Nawrocki i szczegóły już teraz od niego w wiadomościach.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przedstawiciele PSL-u spotkali się z mieszkańcami gminy Ceków. Ponadto wyjątkowa wystawa w Kaliszu, a w sporcie ogromny sukces zawodników kalickiego klubu Karate Kyokushin.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W niedzielę w Kamieniu w gminie Ceków Kolonia odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami PSL-u. Wzięli w nim udział poseł Krzysztof Paszyk, poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman i wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wcześniej spotkali się oni na konferencji z dziennikarzami.
3: Od początku roku sukcesywnie realizowana akcja Porozmawiajmy o Polsce i opowiadać rzeczywistość taką, jaką ona jest, a nie tak, jak ją przedstawiają panie, panowie z PiS-u, czy z Konfederacji, czy z Konfederacji Brauna. Dezinformacja, fałszowanie rzeczywistości to jest dzisiaj coś niezwykle niebezpiecznego. To jest coś, co bezpośrednio grozi sytuacji i bezpieczeństwu naszego kraju.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Paszyk. Tematem spotkania był m.in. program SAFE.
4: To jest niezwykle ważny program również z perspektywy południowej Wielkopolski, bo przecież mam na myśli tutaj zakład WSK Kalisz, który jestem przekonany, że również w ramach tych środków będzie mógł skorzystać z tego wsparcia. Ale przecież to są też inne zakłady, nie tylko te państwowe, do których te środki popłyną.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Grabowski. Kolejnym ważnym poruszonym tematem była umowa Unii Europejskiej i Mercosur.
5: Komisja Europejska w tym tygodniu postanowiła wpisać Brazylię na listę państw, które nie mają prawa eksportować produktów zwierzęcych na teren Unii Europejskiej ze względu na to, że brazylijscy producenci nie spełniają unijnych wymogów, jeśli chodzi o stosowanie antybiotyków. Krótko mówiąc, brazylijscy producenci trują zwierzęta antybiotykami, są absolutnie zabronione na rynku unijnym.
2: Powiedział Radio Centrum Krzysztof Hetman. Kolejne spotkanie w ramach akcji Porozmawiajmy o Polsce odbędzie się w czerwcu.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Mają oko do kadrów i teraz dzielą się uchwyconymi ujęciami z okazji 30-lecia specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego nr 2 imienia Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu. Można oglądać wystawę fotografii podopiecznych tej placówki. Wykonali je uczniowie technikum nr 5, wchodzącego w skład specjalistycznej placówki kształcącej osoby z problemami komunikacyjnymi, z dysfunkcją słuchu, spektrum autyzmu oraz afazją. Wystawę można oglądać od wczoraj w Galerii Handlowej przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu na poziomie 0. Fotografie będą dostępne do niedzieli 24 maja. Ogromny sukces zawodników kalickiego klubu Karate Kyokushin, którzy na 39. Mistrzostwach Europy w Warnie zdobyli 5 medali. 1 złoty, 2 srebrne i 2 brązowe. W Bułgarii rywalizowało około 900 zawodników z 18 krajów.
6: Najważniejsza impreza w roku. Lecieliśmy w 6 osób, co prawda 5 osób startowało. 6 Nadia, aktualna mistrzyni Polski. Niestety 2 tygodnie temu złamała rękę i nie mogła wystartować. No niezmiernie nam przykro, bo uważamy, że też zdobyłaby tam medal. Na 5 startujących 5 medali, także uważamy, że to jest naprawdę rewelacyjny wynik. Nie było łatwo, każdy tam musiał nieźle się napocić, żeby zdobyć ten medal. Po 2-3 wygrane walki, gdzie każdy jest naprawdę na wysokim poziomie i każdy chce wygrać.
2: Powiedział Radio Centrum Jakub Piątowski, który w Warnie sięgnął po Mistrzostwa Europy. Ze srebra cieszyli się Andrzej Jaworowicz i Olena Kapkan, natomiast Natalia Bączkiewicz i Jakub Mielczarek do domów wrócili z brązowymi medalami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 17.35, o tej porze warunki do jazdy dobre, tylko trzeba uważać na słońce. Coraz częściej te okulary przeciwsłoneczne będą naszym niesamowicie potrzebnym rekwizytem w aucie, no ale zresztą to się przydaje także czasem zimą. Jeśli chodzi o utrudnienia w ruchu, jeszcze prace remontowe na drodze krajowej 12 Kalisz-Opatówek. Tutaj wahadło, ruch kierowany przez drogowców w kilku miejscach od Rogatki w Opatówku do Zdun, więc warto korzystać z objazdów przez Szał albo Tłokinie. Tu jeszcze remonty do końca wiosenne tego roku. Jeśli chodzi o sam Kalisz, Kordeckiego naprzeciwko numeru 38, wykop na jednym pasie, prace drogowe na skręcie Majkowskiej w Długosza, wyłączony jeden pas ruchu, a także przebudowa Złotej na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów. Tu czasowa zmiana organizacji ruchu, tu zacznie się dziać. Jeszcze jeśli chodzi o to, co w Ostrowie Wielkopolskim, przebudowa Klasztornej od skrzyżowania ze Strzelecką do granicy z Wysockiem, zwężenie ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Leduchowskiego w przebudowie od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do Strzeleckiej. Tu też jedziemy z ograniczoną prędkością i przebudowa drogi krajowej 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Na odcinku Zacharzew, Lamki, Łąkociny, Wahadło ograniczenie prędkości i tymczasowa sygnalizacja świetlna. Za informacje dziękujemy kierowcom Taxi Echo 196 23.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: A może by tak odświeżyć sobie wiedzę związaną z jazdą? Ruszyły zapisy na Letnią Akademię Kierowcy realizowaną przez Kaliski WORD. To taka inicjatywa skierowana dla kierowców, którzy mają prawo jazdy od co najmniej 5 lat. Chcieliby odświeżyć swoją wiedzę, poprawić umiejętności za kółkiem, czy też po prostu świadomie i bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. A te zajęcia są bezpłatne. Jeszcze do 28 maja trwają zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, więc gdyby wam tak jakoś zaświtało, że może byłoby dobrze z tego skorzystać, to proszę bardzo. Zajęcia zaczną się 2 czerwca i będą się odbywać w każdy wtorek w godzinach popołudniowych, a regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdziecie również na przykład na RCFM.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

Reklama. Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Z okazji 20-lecia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orlistaw serdecznie zaprasza w niedzielę 24 maja na dzień otwarty. Dla najmłodszych dmuchane zamki, malowanie buziek, konkursy z nagrodami, efektowne eksperymenty naukowe.
2: I spotkanie z Łosiem Czystosiem.
1: Zużyty, ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny będziemy wymieniać na upominki, więc weź go ze sobą. Niedziela 24 maja od 10 do 16 Orlistaw, gmina Ceków, Kolonia. Weź rodzinę, znajomych i poznaj nowoczesny zakład oraz metody zagospodarowania odpadów. Spędzisz miło czas i skosztujesz wojskowej grochówki. Szczegóły na orlistaw.pl oraz profilach facebookowych ZUOK Orlistaw i Łoś Czystoś. Do zobaczenia w Orlim Stawie.
3: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już 10 minut do kolejnych wiadomości z kraju, ze świata, a tu zajrzymy między innymi do województwa pomorskiego, gdzie niedługo produkty lokalne będą miały swoje logo. Szczegóły w wiadomościach o 18:00.

0: reklama.
1: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
3: Wiosenny kiermasz ogrodniczy na targowisku przy Witosa. W ofercie sadzonki kwiatów, cebul, krzewów, drzew, warzyw oraz meble ogrodowe. Zaprasza spółka Targowiska Miejskie w Ostrowie. Ta niedziela od 8.00. Targowisko przy Witosa.
4: Szukasz swojej drogi zawodowej? Chcesz zmienić pracę, zdobyć nowe kwalifikacje albo lepiej zaplanować swoją przyszłość? Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa zawodowego w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Pomagamy młodzieży i dorosłym przy wyborze szkoły, zawodu, pierwszej pracy, przebranżowieniu czy powrocie na rynek pracy. Nie odkładaj przyszłości na później. Zrób pierwszy krok już dziś. Zadzwoń i umów wizytę. 62 742 44 58.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro do 22 stopni w regionie południowej Wielkopolskiej. Dużo słońca, zachmurzenie początkowo małe, potem miejscami jeszcze tych chmur będzie przybywać. Lokalnie po południu może gdzieś zagrzmieć i pojawić się słaby opad deszczu. Suma opadów do 20 mm, jeśli chodzi o burzę. A wiatr słaby, po południu umiarkowany, ciśnienie będzie rosnąć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 18. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Już po rozmowie szefów MON-u i Pentagonu na temat żołnierzy USA. Wojsko o dronach zauważonych na Lubelszczyźnie. Pomorski samorząd chce wspierać lokalne smaki. Będzie przyznawać certyfikaty. Miriam Lipińska, a na początek minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po telefonicznej rozmowie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Pete'em Hegsethem. Rozmowa dotyczyła obecności żołnierzy USA w naszym kraju. Jak przekazał szef MON, żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, a Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. To tylko ćwiczenia systemu obrony powietrznej, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o dronach i samolotach zauważonych na Lubelszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Mieszkańców wschodniej części województwa lubelskiego zaniepokoiły latające im nad głowami drony. W środku dnia bez żadnej informacji wcześniej. A że to tereny tuż przy granicy z Ukrainą, więc mogli mieć powody do niepokoju. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dopiero po południu zamieściło w mediach komunikat, że są to ćwiczenia systemu obrony powietrznej, które potrwają do środy. Biorą w nich udział jednostki sił powietrznych i wojsk lądowych.
3: Koniec akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskiem. Jak podała policja, odnaleziono i wydobyto na powierzchnię ciało mężczyzny. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy jest to poszukiwany od rana 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. A do wypadku doszło dziś rano. Rowerem płynęły w sumie 4 osoby. To tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali na Mazury, by wypocząć. Rower przewrócił się, gdy płynący nim postanowili zamienić się miejscami. Dwie osoby samodzielnie dopłynęły do brzegu, jedną trzymającą się roweru podjęli z wody strażacy. Czwarta nie dopłynęła do brzegu. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą doznał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii doszło w ostatnią sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. I na koniec zmieniamy temat. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni, mówi marszałek Mieczysław Struk.
5: Dzięki tej sieci rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu, z produktów, które są wytworzone na terenie województwa pomorskiego. Chcemy pokazać, że tych produktów jest ogromna ilość.
3: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczane stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po dekadzie naznaczonej wielkimi sukcesami trener Pep Guardiola mówi dość. Najbardziej utytułowany szkoleniowiec w Europie wraz z końcem sezonu przestanie być trenerem Manchesteru City. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: Pep Guardiola jeszcze decyzji oficjalnie nie ogłosił. Zrobiły to za niego angielskie media. Można byłoby to potraktować jako plotkę, gdyby nie to, że świetnie zorientowany w kwestiach transferowych Włoch Fabrizio Romano nie tylko to potwierdził, ale już nawet napisał, że miejsce Hiszpana zajmie Enzo Maresca. Guardiola przez wielu ekspertów specjalistów uważany jest za jednego z najlepszych trenerów w historii. Odnosił ogromne sukcesy z FC Barceloną i Bayernem Monachium, a ostatnie 10 lat przepracował w Manchesterze City. Wywalczył 6 tytułów mistrza Anglii i przede wszystkim wygrał upragnioną w klubie Ligę Mistrzów. W zeszłym roku przegrał jednak walkę o krajowy tytuł z Liverpoolem, a w tym roku może przegrać z Arsenalem. I to nawet dziś, jeśli jego zespół nie wygra na wyjeździe z Bournemouth. Lub w weekend, jeśli Arsenal wygra na wyjeździe z Crystal Palace. Guardiola ma zastąpić Mareska, który był krótko asystentem Hiszpana, a później samodzielnie prowadził Leicester i Chelsea.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Diogo Jota, który w lipcu zginął w wypadku samochodowym, został symbolicznie powołany przez hiszpańskiego selekcjonera Roberto Martineza do portugalskiej kadry na piłkarski mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Trener Portugalczyków dodał, że Jota, gdyby żył, na pewno znalazłby się wśród powołanych. W gronie piłkarzy, którzy mają udać się na Mistrzostwa Świata, nie zabrakło niespodzianek. Jedną z nich jest brak pomocnika Tottenhamu, João Palhinha. W kadrze Martineza znalazł się i długoletni kapitan i lider, 41-letni Cristiano Ronaldo. Tegoroczny mundial będzie jego 6. w karierze. Mistrzostwa Świata zaczną się 11 czerwca. Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Viareggio do Massy. Włoch wygrał czasówkę w Giro po raz 7 i wyrównał osiągnięcie Diego Merckxa. Liderem całego wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 6 minut po godzinie 18, a dzisiaj jest Światowy Dzień Fair Play. No i chodzi nie tylko o to, żeby zwyciężać, ale też w jakim stylu i w jaki sposób. Nie to, żeby przekroczyć metę jako pierwszy, a czasami niektórzy wspomagają tych na tych długich maratonach i zupełnie nie liczy się wtedy miejsce, tylko ta pomoc i pomoc na dłoń. No mam nadzieję, że przekładając to z języka sportowego na codzienność, też jest ktoś, kto dba o to, żeby było fair play w naszym

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Haniu, już gotowe.
3: Tak prędko? Na pewno wszystko?
2: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Na ten temat.
9: Środa, 12.30.
8: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
9: Rafał Wieczorek ze stowarzyszenia Kask jest cool. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum.
7: Od radia dla ciebie.
10: Ja się stałem.

0: Reklama. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
1: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
2: Co dziś na obiad?
3: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
1: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
2: Bistro na talerzu.
3: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
2: A my mamy czas dla siebie.
1: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.

0: Żeby było Ci jeszcze milej, w Nissanie Qashqai, Juke lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.
2: 24 minuty po 18, a 18.30 kolejne informacje z regionu i wrócimy między innymi do tragicznego zdarzenia w powiecie ostrzeszowskim z dzisiejszego poranka. Nastolatek na hulajnodze elektrycznej potrącony przez ciężarówkę. Ten temat w wiadomościach już za kilka minut.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: 18.30, o tym, co w regionie, opowie Dawid Nawrocki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Niebezpieczna jazda i narkotyki, czyli zatrzymanie w Ostrowie, nagrody dla placówek kultury z powiatu pleszewskiego, a w sporcie srebro Mistrzostw Polski dla zawodnika MMA Tornado Kalisz oraz kolarskie Mistrzostwa w Nędzarzewie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Urodziny 20-latka zakończone wysokim mandatem i punktami karnymi za niebezpieczną jazdę. Okazało się też, że on i jego kolega mieli przy sobie narkotyki, a ich losie zdecyduje sąd.
3: W minioną środę około godziny 22 patrol Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim zwrócił uwagę na kierowcę Skody, który popełniał szereg wykroczeń drogowych. Mądrowi zauważyli m.in., że kierujący wyprzedził inny pojazd na oznakowanym przejściu dla pieszych, nie sygnalizował wykonywanych manewrów oraz poruszał się pojazdem z niesprawnym oświetleniem. Policjanci postanowili zatrzymać pojazd do kontroli drogowej, przekazała radiocentrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskich policjantów. Kierowcą okazał się 20-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Otrzymał 1700 zł mandatu oraz 19 punktów karnych. W trakcie kontroli policjanci zwrócili uwagę na nerwowe zachowanie mężczyzn. Sprawdzili ich. 20-latek miał przy sobie ponad 11 gramów metamfetaminy, jego kolega trochę mniej. Obu zatrzymano. Usłyszeli już zarzuty posiadania środków odurzających. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Trzy nagrody w konkursie na wydarzenie muzealne roku Izabella 2025 trafiły w Dzień Muzealnika do placówek z powiatu pleszewskiego. Dwie zdobył Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie, jedną Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
4: Ośrodek Kultury Leśnej został laureatem pierwszej nagrody w kategorii działalność edukacyjna za projekt Nietoperzymy oraz drugiej nagrody w kategorii działalność wystawiennicza za ekspozycję Ciągnie Wilkonia do lasu, rzeźby i ilustracje Józefa Wilkonia w Gołuchowie. Projekt Nietoperzymy obejmował warsztaty, zajęcia edukacyjne, grę terenową i interaktywną wystawę poświęconą ochronie nietoperzy. Z kolei wystawa prac Józefa Wilkonia połączyła sztukę z naturą, prezentując monumentalne rzeźby zwierząt w przestrzeni Muzeum Leśnictwa i Zabytkowego Parku Arboretum. Drugą nagrodę w kategorii działalność naukowa i wydawnicza zdobyło Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy za wystawę czasową Dziecko w rodzinie ziemiańskiej oraz katalog Dziecko w wielkopolskiej rodzinie ziemiańskiej w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Konkurs Izabella organizowany jest przez Fundację Muzeów Wielkopolskich pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zaś nazwa nawiązuje do Izabelli Czartoryskiej, której działalność miała ogromny wpływ na rozwój muzealnictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego w Wielkopolsce. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Antoni Krzywański z MMA Tornado Kalisz, srebrnym medalistą szóstych międzynarodowych Mistrzostw Polski w brazylijskim jiu-jitsu G i No G. Zmagania odbyły się w minioną sobotę w Tarnowie Podgórnym.
5: W formule No G, czyli walka w spodenkach bez kimon, startował kaliszanin, uczeń techniką świętego Józefa, Antoni Krzywański. Antek startował w kategorii minus 86,5 kg, czyli prawie tej najcięższej kategorii, zdobywając ostatecznie w tej formule srebrny medal, przegrywając jedynie finał z Oskarem Trzaską z Czerwonego Smoka Poznań. Jego bardziej utytułowany brat bliźniak niestety pauzuje, ma dosyć poważną kontuzję nogi. Następne zawody w czerwcu, później jesienią.
2: Powiedział Radio Centrum Marcin Małecki, trener MMA Tornado Kalisz. W zawodach startowało kilkaset zawodniczek i zawodników z Polski, Czech, Niemiec, Ukrainy czy Skandynawii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Blisko 100 młodych kolarzy rywalizowało w międzywojewódzkich mistrzostwach młodziczek i młodzików w kolarstwie MTB. Zawody rozegrano w miniony weekend na trasie w Nędzarzewie koło Kalisza na obszarze Natura 2000. O szczegółach powiedział Radio Centrum Lucjusz Wasielewski, prezes Wielkopolskiego Związku Kolarskiego.
6: Startują cztery województwa, opolskie, dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie. Co cztery lata, bo na przemian robimy z tymi województwami. W ubiegłym roku mieliśmy tu Olimpiadę Młodzieży. Wszyscy chwalili tą trasę i przygotowanie tej trasy i tak dalej. Także chcemy dla kolarstwa wykorzystywać ten teren. To są z kategorii młodzik, bo to dla nich jest najważniejsza impreza. A dodatkowo zrobiliśmy jeszcze do młodszych, do żaków też, żeby mogli się prześcigać i wystartować też w tych zawodach.
2: A już w następny weekend na trasie w Nędzarzewie rozegrany zostanie Puchar Polski w kolarstwie MTB.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 19.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

0: Ważne tematy w wiadomościach o 19. Czy pielęgniarki będą mogły wypisać 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji? Szczegóły już za kilka minut o 19. No i kiedy będzie wreszcie tańsza polska truskawka? Już czekamy na to z niecierpliwością. Ten temat w wiadomościach już za kilka minut. A jutro maksymalne ceny benzyny i diesla będą wyższe niż dziś. To wszystko między innymi w wiadomościach.
1: Radio Centrum. Fakt.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Komfort termiczny, słaby wiatr, no i po południu możliwe burze i lokalnie także deszcz, a temperatura do 22 stopni. Taka temperatura na jutro. Polska będzie pozostawać w tej samej, dość ciepłej i nadal wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego i wolno będziemy się dostawali w zasięg klinowyżu z nad Francji. Biometr jutro korzystny, a ciśnienie będzie rosnąć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jutro tankowanie będzie droższe niż dziś. Premier Węgier w drodze do Warszawy, dziś gościł w Krakowie. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze. Miriam Lipińska. Jutro maksymalne ceny benzyny i diesla będą wyższe niż dziś. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,52 zł, za benzynę 98 7,07 zł, a za olej napędowy równo 7 zł za litr. Tym samym tankowanie będzie jutro droższe o 10-15 groszy na litrze, zależnie od rodzaju paliwa. Nowy premier Węgier Peter Modzior zakończył swoją wizytę w Krakowie. Na Wawelu spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Podczas spaceru Drogą Królewską na Rynek Główny został powitany przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego przed Urzędem Miasta. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją zagraniczną podróż przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
4: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i Związek Polsko-Węgierski.
3: Węgierski premier jedzie właśnie pociągiem do Warszawy, gdzie jutro ma spotkać się m.in. z premierem i prezydentem. A na koniec swojej wizyty Peter Modzior poleci z Donaldem Tuskiem do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Przed nami burzowy wieczór. Ostrzeżenia obowiązują dla części Dolnego Śląska i Opolszczyzny oraz województwa lubuskiego, a także dla części województw mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy w tej sprawie. Zwiększy się katalog leków, które będą mogły przepisać. Oprócz tego wystawią też krótkie, 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łozińska.
5: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
3: Krytykowane są natomiast zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. Ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
6: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
3: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł. Na jakie ceny możemy liczyć w szczycie truskawkowego sezonu?
6: 15-12 to jest, myślę, że do osiągnięcia.
3: Na giełdzie w Broniszach są też już dostępne praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień. Młoda kapusta kosztuje 3 zł, młode ziemniaki i ogórki 4-5 zł, rzodkiewki od 1,5 do 2 zł, a pomidory malinowe po 7 zł.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zmagający się z kontuzją nadgarstka Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszlemowym turnieju w Londynie. Drugiego w światowym rankingu Alcaraza zabraknie też w rozpoczynającym się w niedzielę w Paryżu Roland Garros. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii został powołany do kadry na Mundial. To spore zaskoczenie, bo mało kto widział w składzie Neymara, a selekcjoner Kanarini zdawał do zrozumienia, że raczej nie widzi dla niego miejsca. miejsca, ale zmienił zdanie. O czym więcej, Michał Waszkiewicz.
8: 9 lat temu Neymar przychodził zbarcony do PSG za rekordowe 222 miliony euro, a wielu stawiało go na równi z Messi i Ronaldo. Dziś ma 34 lata, gra w Brazylii i od kilku lat głównie leczy kontuzję. Brazylijczycy go kochają, ale mało kto wierzył, że jeszcze wróci do kadry. Tymczasem Carlo Ancelotti znalazł dla niego miejsce. Obserwowaliśmy go przez cały rok, ale zauważyliśmy, że w końcowej fazie sezonu grał regularnie, a jego kondycja fizyczna uległa poprawie. Wierzę, że może odegrać kluczową rolę na mundialu. Skład Brazylijczyków na mundial nie powala na kolana, ale Ancelotti wierzy, że uda mu się stworzyć zgrany zespół. To może nie jest grupa idealna, ale to będzie grupa skupiona, zdeterminowana, zmotywowana i odporna psychicznie. Każdy piłkarz będzie skoncentrowany, zdeterminowany, skromny i bezinteresowny. Brazylia na mundialu zagra z Marokiem, Szkocją i Haiti.
7: Brazylia ostatni raz po Mistrzostwo Świata sięgnęła niemal ćwierć wieku temu, w 2002 roku podczas mundialu w Korei i Japonii. Cały sztab szkoleniowy i większość siatkarzy, którzy w minionym sezonie grali w występującej w siatkarskiej plus lidze drużynie Norwida Częstochowa, opuszcza klub. Działacze przekazali jednocześnie, że intensywnie pracują nad dopięciem składu zespołu oraz sztabu szkoleniowego. Klub z Częstochowy zakończył sezon na ostatnim, 14. miejscu w lidze, a przed spadkiem uchroniło go jedynie wycofanie się z rozgrywek z powodu kłopotów finansowych Jastrzębskiego Węgla.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Tyle jeśli chodzi o historie związane ze sportem. 5 minut po 19, a to już historia związana z muzyką. Jaka to jest historia i jaka jeszcze przed nimi? The Rolling Stones in the Stars. To jest pierwszy singiel, który promuje najnowszy album, jaki pojawi się w wakacje. No ale już teraz możemy kolejne dźwięki z tej płyty słuchać. Na razie In the Stars.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą,
6: och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

Czy już dzisiaj świętowaliście imieniny swoich najbliższych? Może właśnie zapomnieliście jeszcze zadzwonić z życzeniami albo pojawić się po prostu u nich. Dzisiaj świętują Bernard, Celestyn, Cyriak, Iwo, Iwona, Jan, Kryspin, Mikołaj, Nikola, Piotr, a także Teofil i Urban. Wszystkiego co najpiękniejsze dla Was. No i pozdrawiamy także tych, którzy urodzili się 19 maja.

0: Reklama. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.
2: Są cichymi bohaterami na co dzień, kiedy biorą udział w takich akcjach ratowniczo-gaśniczych, a o jednej z takich akcji, gdzie bohater strażak wziął udział, o tym w wiadomościach o 19.30, to już za 8 minut na antenie Radio Centrum.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Blue, blue, blue.

0: 19.30. Wiadomości z regionu południowej Wielkopolski przedstawi Dawid Nawrocki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Znowu w areszcie, czyli sprawa prezesa ostrowskiego MZGM-u. Strażak bohater uratował kobietę, a w sporcie Basket Ostrowia, która zbiera budżet na nowy sezon.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prezes ostrowskiego MZGM-u ponownie trafił do aresztu. Sąd okręgowy w Kaliszu uwzględnił zażalenie prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec 59-letniego mężczyzny tymczasowego aresztu do 29 lipca. Śledczy zarzucają mu przyjmowanie łapówek w zamian za ustawienie przetargów na prace remontowo-budowlane w miejskiej spółce mieszkaniowej.
3: Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut dotyczący uzależniania wygrania przyszłych przetargów organizowanych przez kierowaną przez niego spółkę od wpłaty na jego rzecz określonego procesu od wykonywanych prac montowych, za co mężczyzna ten miał przyjąć korzyści majątkowe. Aktualnie w treści zarzutów mówimy tutaj o kwocie 9 tysięcy, natomiast postępowanie w tym zakresie dalej jest przeprowadzane. Mężczyzna usłyszał także zarzuty dotyczące posiadania bez wymaganego pozwolenia 201 sztuk amunicji 5,6 mm, 400 sztuk amunicji 9-18 makarów oraz 3 naboi do sztucera.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Sprawa ma swój początek w październiku ubiegłego roku, kiedy prezes został zatrzymany po akcji policji i prokuratury. W kolejnych miesiącach sądy kilkukrotnie zmieniały decyzje dotyczące jego aresztowania. Śledztwo nadal trwa, a prokuratura nie wyklucza kolejnych czynności w tej sprawie.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Strażak po służbie uratował życie kobiety. Udało się to dzięki szybkiej reakcji, profesjonalizmowi i zdecydowanym działaniom strażaka, informują pożarnicy z Kaliskiej Straży Pożarnej.
4: Młodszy aspirant Bartłomiej Molka, który na co dzień pełni służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, może być z siebie dumny. To on w czasie wolnym zauważył pożar u sąsiadów i ruszył z pomocą. Zdarzenie miało miejsce w piątek, 15 maja w Jagodzińcu w gminie Brzeziny. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, funkcjonariusz natychmiast powiadomił służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, a następnie podjął próbę gaszenia ognia. Po chwili, zaalarmowany przez świadków, udał się około 40 metrów od miejsca pożaru, gdzie znajdowała się kobieta, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Młodszy aspirant Bartłomiej Molka prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Na szczęście poszkodowanej udało się przywrócić funkcje życiowe i trafiła do szpitala. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
2: Nawet 3 razy wyższy budżet od dotychczasowego muszą zgromadzić w klubie sportowym Basket Ostrowia, by zagrać w nowym sezonie w centralnej pierwszej lidze. Koszykarki na boisku wywalczyły awans, a teraz zarząd klubu z prezes, byłą reprezentantką Polski Pauliną Misiek na czele, stara się zbudować konieczny budżet. Nie jest to jednak łatwe zadanie.
5: Matematyka nie kłamie i te kwoty są trochę wyższe niż zakładaliśmy. Tutaj też zrobiłem rozeznanie wśród innych prezesów klubów pierwszoligowych. No i trzeba ten budżet zbudować solidny, bo ta logistyka jest bardzo wymagająca. To jest 26 meczy, 13 wyjazdów, no tego się nie da oszukać. Jesteśmy sportowcami i nie po to wywalczyliśmy ten awans sportowo, żeby teraz zwieszać głowy nisko. No walczymy, może znajdą się osoby, które chciałyby nas wspomóc. No myślę, że ten zespół po prostu na to zasługuje, żeby zagrać w tej pierwszej lidze.
2: Powiedziała Radio Centrum Paulina Misiek. Zarząd klubu do końca maja chciałby mieć zarys budżetu na przyszły sezon. Czeka także na deklarację ze strony władz miasta o wysokości wsparcia i prowadzi szereg rozmów ze sponsorami. Oby one zakończyły się szczęśliwym finałem i ostrowskie koszykarki zagrały w centralnej pierwszej lidze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 20. Minął czas.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

Kajt, o Miley Cyrus, już 12 minut do godziny 20, a o 20:10 dzisiaj w kinie Centrum Romelia, czyli przejmująca osobista podróż do własnych korzeni. Film, który rozgrywa się w kręgu jednej rodziny, ale właściwie może dotyczyć wielu spraw w życiu. To jest hiszpańska produkcja, ale jeżeli chodzi o repertuar kina Centrum, to jeszcze jutro będzie szansa, żeby zobaczyć ten film o tej samej porze, a jutro także Dobrze kłamie się w miłym towarzystwie, kultowy komedii Diodrama do 16:10, no i Diabeł biera się u Prady, druga część świata mody o godzinie 18:00. To wszystko w kinie Centrum, a repertuar znajdziecie na cks.kalisz.pl.

0: od radia.
1: Na ten temat.
2: Środa, 12:30.
1: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
2: Rafał Wieczorek ze stowarzyszenia Kask jest cool. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum.
0: Od radia dla ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro do 22 stopni w regionie południowej Wielkopolski. Ci, którzy czekali na słońce, wreszcie się doczekają. Tyle, że początkowo małe zachmurzenie będzie się przerastać w umiarkowane i okresami duże, miejscami po południu, wieczorem burze. A jeśli chodzi o wiatr, słaby na początku, później umiarkowany. Ciśnienie będzie rosnąć, wiometr korzystny i polno będziemy się dostawać w zasięg klina wyżu znad Francji.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rozmowy przedstawicieli Polski o obecności żołnierzy USA. Jutro demonstracja Solidarności w Warszawie. Będą utrudnienia. Zakażony wirusem Ebola lekarz będzie leczony w Niemczech. Miriam Lipińska. Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie, oświadczył minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem. W tej samej sprawie szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła spotkał się dziś z dowódcą sił USA i NATO w Europie, generałem Aleksiusem Grynkiewiczem, który zapewnił, że wycofanie z Europy 5000 amerykańskich żołnierzy nie osłabi możliwości obronnych sojuszu. Amerykański wojskowy wyjaśnił, że europejskie kraje przez ostatnie lata mocno rozbudowały swoje możliwości obronne i dlatego Amerykanie mogą już zmniejszać swoją obecność na kontynencie. Odkąd rotacyjna brygada, która teraz wraca bez zastępstwa, pojawiła się w 2022 roku, wiele wydarzyło się w sojuszu. Po pierwsze, sojusznicy bałtyccy, Polacy i wielu innych naprawdę rozbudowali swoją lądową siłę bojową. O tym, że do Polski nie trafi około 4000 żołnierzy USA, którzy mieli tu przyjechać na 9-miesięczną zmianę, poinformowały kilka dni temu amerykańskie media. Spore utrudnienia szykują się jutro w Warszawie. W samo południe z Placu Zamkowego przed Sejm ruszy manifestacja Solidarności. Wezmą w niej udział także politycy PiSu. Ma to być sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej i działań rządu. Pierwsze utrudnienia rozpoczną się zanim marsz wyruszy. Niewykluczone, że policja zamknie trasę WZ. Autobusy i tramwaje pojadą objazdem przez Most Gdański. Zamknięty będzie trakt Królewski i sąsiednie ulice, mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej.
5: Dla osób podróżujących po stolicy utrudnienia mogą pojawić się również na ulicach przyległych do trasy przemarszu manifestantów.
4: Uczestnicy zatrzymają się po drodze przed Pałacem Prezydenckim, a cała demonstracja ma potrwać do 16. Zarażony w Afryce śmiercionośnym wirusem Ebola, amerykański lekarz będzie leczony w Niemczech. Ma zostać przetransportowany specjalnym medycznym samolotem z Demokratycznej Republiki Konga do Berlina, prawdopodobnie jeszcze dziś, późnym wieczorem. Wraz z nim przyleci jeszcze 6 innych osób, które także mogą być zakażone. W Kongu zmarło już ponad 130 osób zarażonych wirusem Ebola. W niedzielę Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie określiła tę epidemię jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową. Dwaj Polacy wśród laureatów Nowej Nagrody Unii Europejskiej, Lech Wałęsa i Jerzy Buzek, odebrali dziś w Strasburgu Europejskie Ordery Zasługi, przyznane po raz pierwszy w historii. Unia honoruje w ten sposób osoby, które nie tylko wierzyły w ideę Zjednoczonej Europy, ale też aktywnie ją budowały. Wałęsa otrzymał najwyższy tytuł wybitnego laureata. Jak mówił, teraz czas na młodych.
6: Tylko teraz jak nakłonić ludzi, żeby wam się chciało chcieć to budować? Cały problem, że wam się nie chce chcieć. Jakby wam się chciało chcieć, to byśmy wydyskutowali, jakie rozwiązania, jak przekonać demagogów i jak zająć miejsce mądrych ludzi w mądrym miejscu.
4: Oprócz Lecha Wałęsy, członkiem Europejskiego Orderu Zasługi zostali też Angela Merkel i Wołodymyr Zełenski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 20. Ratujmy, co się da, budka suflera na początek spotkania z wykonawcami, którzy dzisiaj po polsku. Zach-

W życiu piękne są tylko chwile, ale chciałoby się odpowiedzieć, chwilę trwa 19 minut po 20. I tak płynie nam dość szybko czas z muzyką, z polskimi wykonawcami. No i oczywiście, jeżeli chodzi o to, kto przed nami, to jeszcze będzie sporo takich utworów, które pewnie wam przypadną do serca. Myślę, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. I Królowie Życia, jakiś kawałek do tańca i całkiem nowa bajka, ale parę chwil również w wykonaniu Marty Bijana. Na razie hip, hip, hura. Stał na...

To jeszcze nie jest koniec, jak śpiewają elektryczne gitary tego naszego spotkania muzycznego z piosenką polską. Godzinka.pl, już 20.32, przed nami kolejne utwory.

0: 9 minut do 21. Amerykański wiceprezydent o żołnierzach USA w Polsce. To tylko opóźnienie rotacji, nie kara dla Polski. Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji. Ten temat w wiadomościach za kilka minut o 21. Będzie jeszcze szacowanie strat związanych z suszą i przymrozkami. O takie przyspieszenie tego szacowania plują rolnicy z Lubelszczyzny.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Polska zacznie wolno dostawać się w zasięg klina wyrzut nad Francji. Nadal pozostaniemy w obszarze podwyższonego ciśnienia, z dala od silnych i aktywnych układów barycznych, a ze względu na niewielki przepływ powietrza nad krajem w dalszym ciągu będzie zalegać łagodne powietrze. W dzień zachmurzenie umiarkowane, momentami duże, na początku małe i sporo słońca, ale miejscami już po południu wieczorem burze. Maksymalnie w ciągu dnia do 22 stopni, wiatr słaby w drugiej części dnia umiarkowany, podczas burz porywisty. Ciśnienie będzie rosnąć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 21.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Amerykański wiceprezydent o żołnierzach USA w Polsce. Rolnicy na Lubelszczyźnie chcą przyspieszenia prac komisji szacujących straty, a na koniec sprawdzimy, kiedy na rynku przybędzie krajowych truskawek. Miriam Lipińska. To tylko opóźnienie rotacji, nie kara dla Polski. Nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, zapewnia wiceprezydent USA J.D. Vance. Wcześniej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz usłyszał w telefonicznej rozmowie od swojego amerykańskiego odpowiednika Pita Hegseta, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Koniec akcji poszukiwawczej na jeziorze Juksty w Warmińsko-Mazurskim. Odnaleziono i wydobyto na powierzchni ciało mężczyzny. Nie wiadomo jeszcze, czy jest to poszukiwany od rana 18-latek, który wpadł do wody po wywróceniu się roweru wodnego. Rowerem płynęły w sumie 4 osoby. To tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali na Mazury, by odpocząć. Rower przewrócił się, gdy płynący nim postanowili zamienić się miejscami. Dwie osoby samodzielnie dopłynęły do brzegu, jedną trzymającą się roweru podjęli z wody strażacy. Czwarta nie dopłynęła do brzegu. Trzeba przyspieszyć szacowanie strat związanych z suszą i z przymrozkami, apelują rolnicy z Lubelszczyzny. U części z nich pogoda całkowicie zniszczyła plantację rzepaku. Plonów nie będzie, dlatego chcieliby zaorać pola i posadzić kukurydzę. Czekają jednak na komisję z gminy, by za poniesione straty dostać tak zwaną rekompensatę klęskową, mówią Marek Szuster i Gustaw Jędrejek.
5: Już od dawna wiadomo, jaka jest sytuacja. Powinny być odpowiedni ludzie dobrani, poszerzona grono ekspertów do szacowania i uważam, że już powinni stać i czekać, aż tylko znajdą się pieniądze na to, żeby trochę podratować tych rolników, którzy są naprawdę w tragicznych sytuacjach.
6: Jeżeli komisja nie oszacuje, że tam była susza i rolnik musiał zaorać, bez komisji po prostu zostaje z niczym.
4: Komisje w gminach muszą oszacować straty związane z mrozem czy suszą. To kluczowe, bo bez protokołów z szacowania strat nie ma co liczyć m.in. na pieniądze z Unii Europejskiej. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na 4 działaczy powiązanych z flotyllą zmierzającą do Strefy Gazy oraz na działaczy działających w sieciach Bractwa Muzułmańskiego wspierających Hamas. Szef resortu finansów USA nazwał flotyllę prohamasowską. Wśród członków flotylli, która próbowała przełamać morską blokadę Strefy Gazy, było 3 Polaków. Zostali zatrzymani przez izraelskie służby. I na koniec coś dla stęsknionych za polskimi truskawkami. Niebawem na rynku ich przybędzie i będą tańsze. Jak mówi ekspert rynku hurtowego w Broniszach Maciej Kmera, wystarczy poprawa pogody, by pojawił się truskawkowy boom.
7: Truskawki są bardzo specyficzną krzewinką, która przyczaja się, tak, kiedy jest jej niedobrze, czyli zimno i ciemno, i potrafi w bardzo szybki sposób nadrobić tą swoją drzemkę, jeżeli dostanie odpowiednią ilość słońca, temperatury, i wtedy ta podaż, no, wystrzeli.
4: Na razie kilogram krajowych truskawek kosztuje w hurcie 20-25 zł, ale w szczycie sezonu, zdaniem eksperta, może to być nawet 12-15 zł za kilogram.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Truskawki na wagę złota, 4,5 minuty po 21, a te przeboje, to naprawdę, no nic nie wyciągniemy z portfela, żeby tutaj im mogło jakoś tak właściwie pojawić się to jako konkurencja, czy jakaś możliwość zawartościowania. Nie da się.
8: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz.

Sting. No i bezapelacyjnie jeden z najlepszych głosów na świecie. 23 minuty po 21. No ale jeżeli chodzi o tych niebanalnych artystów, to i Genesis za moment, i Joe Cocker. A Joe Cocker to już jutro ważne wydarzenie dla fanów tego artysty. Rocznica urodzin tego piosenkarza. A znalazł się na liście 100 najlepszych wokalistów według czasopisma Rolling Stone. Będzie jeszcze sporo innych wykonawców. No i oczywiście ta o wielkim głosie, Adele.

0: Wieczory tańca, kierunek choreografia to cykliczne spotkania studentów choreografii z publicznością i takie jedno wydarzenie będzie na scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu już w najbliższym czasie, 27 maja o godzinie 18. I tutaj będzie można zobaczyć etiudy studentów Łódzkiej Akademii Muzycznej, którzy zaprezentują swoje najnowsze prace. A o tym, jak pracować z muzyką, tańcem, a także jak się dostać, jak się studiuje na choreografii i technikach tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi, będzie można także dowiedzieć się podczas rozmowy po występie od samych wykonawców. Wejściówki do odbioru są w kasie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6, a wieczór tańca, choreografia to już 27 maja o 18 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Reklama. Masz

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
2: Wieczór dobrze nastrojony.

0: Trwają przygotowania do Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Ten temat między innymi w wiadomościach już za 5 minut do 22. Wojsko uspokaja też w sprawie dronów założonych na Lubelszczyźnie. Między innymi te tematy już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Od rana jutro zachmurzenie małe i dużo słońca w ciągu dnia, ale po południu będzie przybywać chmury, miejscami burze. Maksymalnie do 22 stopni ciśnienie będzie rosnąć. Biometr korzystny, a Polska będzie pozostawała w tej samej dość ciepłej i nadal wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie mi 22. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jutro protest Rolniczej Solidarności w Warszawie. Wojsko uspokaja w sprawie dronów zauważonych na Lubelszczyźnie. Trwają przygotowania do Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Miriam Lipińska. Jutro w centrum Warszawy związkowcy z Solidarności organizują demonstrację przeciwko unijnemu programowi Zielony Ład. Prezydent złożył wniosek o referendum w tej sprawie, którym zajmie się zbierający się jutro Senat. Maciej Kluczka.
4: Los wniosku Karola Nawrockiego jest przesądzony.
5: W tym wypadku będzie zdecydowana większość za odrzuceniem wniosku.
4: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Żeby referendum było poważne, należałoby zmienić treść pytań. Dodaje senator. Kwiatkowski podkreśla, że obecnemu rządowi udało się przesunąć wejście w życie kolejnych przepisów paktu klimatycznego, znanych jako system ETS-2.
3: Manifestacja rolników rozpocznie się jutro w południe na Placu Zamkowym. Przed Sejm mają dotrzeć około 15. To była moja osobista decyzja, żeby w pierwszą zagraniczną podróż wybrać się do Polski, mówił na Wawelu premier Węgier Peter Madziar. Do Krakowa przyleciał po południu, rozpoczynając tym samym trzydniową wizytę w naszym kraju. Zapowiedział rozmowy na wysokim szczeblu. Jak mówił, stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na ten wysoki poziom, na którym były kiedyś. Jestem dumny, że jest to wyjątkowa relacja. Być może niewiele jest takich w Europie. Albo Polacy pomagali Węgrom na przestrzeni dziejów, albo Węgrzy pomagali Polakom. Tak jak w XX wieku podczas II wojny światowej, kiedy Węgry gościły wielu polskich uchodźców. Albo pomyślmy o 1956 roku, kiedy Polacy pomogli Węgrom. Na Wawelu premier Madziar złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, pod krzyżem świętej Jadwigi i przy grobowcu króla Stefana Batorego. Rozmawiał też z krakowskim metropolitą i spotkał się z mieszkańcami na rynku, a o 18:00 odjechał pociągiem do Warszawy. To tylko ćwiczenia systemu obrony powietrznej, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o dronach i samolotach zauważonych na Lubelszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Dowództwo dodało w komunikacie, że ćwiczenia są zaplanowane i potrwają do jutra. Komunikat pojawił się dopiero wtedy, gdy w internecie lokalni mieszkańcy zaczęli alarmować o dronach latających nad okolicami Chrubieszowa. W Warszawie trwają przygotowania do Międzynarodowych Targów Książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
6: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
3: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd Województwa Pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. Na wejściu do sieci będzie można tylko zyskać, zapewnia szef Departamentu Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Pałkowski.
7: To jest i kwestia promocyjna, kwestia marketingowa, ale też sieciowanie i współpraca pomiędzy producentami, restauratorami i oczywiście konsumentami, czyli realizujemy w praktyce koncepcję od pola do stołu.
3: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczone stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Bardzo wymieszane te smaki. 4 minuty po 22 to taka mieszanka, która naprawdę bardzo dobrze nastraja. Gary Moore na początek tej godziny.

Doors, już za nami 18 minut po 22, 22.30 Kropla Wieczności. No, ciągle jesteśmy jeszcze w dźwiękach, które nastrajają dobrze wieczorem.

0: Kropla wieczności.
1: Niewygodna prawda. Całe mnóstwo ludzi żyje sobie w spokoju ducha i myśli, że kiedy umrze, to pójdzie do nieba. I już. Myślą tak dlatego, że żyją w przekonaniu, że wierzą w Jezusa. To dobrze. Ale pomyślmy o tym, co On ma na ten temat do powiedzenia. Proszę o uwagę, bo to może kłócić się z naszymi przyzwyczajeniami. Ale to Jezus powiedział w Ewangelii, a nie ja. Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Jezus mówi to nie bez powodu. Nie chodzi o to, że musimy zasłużyć na to, aby trafić do nieba. Nic z tych rzeczy. Boże przebaczenie jest darem łaski, udzielanym za darmo. To Syn Boży zapłacił za ten akt łaski, umierając za nas na krzyżu. To, o czym mówi Jezus, oznacza natomiast, że gdy On staje się naszym Zbawcą, nasze życie zaczyna o tym świadczyć. Jeśli zaś o tym nie świadczy, to znaczy, że jest poważny problem. O tym, w co naprawdę wierzymy, świadczy to, jak postępujemy.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

5 minut pozostało do godziny 23. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas, ale muzyka zostaje. No i oczywiście po 23 wiadomości z kraju i ze świata, a po nich audycja Pawła Sarnała, czyli on tu powoli już takim rokowym krokiem wchodzi do studia. Do usłyszenia ode mnie Pink Floyd. Dobrej nocy, Grażyna Marciniak. Cześć.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Do 22 stopni w regionie. Wiatr słaby, po południu umiarkowany, ciśnienie będzie rosnąć. Pozostaniemy w tej samej dość ciepłej, nadal wilgotnej masie powietrza, a jutro możliwe burze późnym popołudniem. Będziemy wolno dostawać się w zasięg klina wyżu z Francji.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minę
2: 23.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jutro protest Rolniczej Solidarności w Warszawie. Wojsko uspokaja w sprawie dronów zauważonych na Lubelszczyźnie. Trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki w Warszawie. Miriam Lipińska. Jutro w centrum Warszawy związkowcy z Solidarności organizują demonstrację przeciwko unijnemu programowi Zielony Ład. Prezydent złożył wniosek o referendum w tej sprawie, którym zajmie się zbierający się jutro Senat. Maciej Kluczka.
5: Los wniosku Karola Nawrockiego jest przesądzony.
6: W tym wypadku będzie zdecydowana większość za odrzuceniem wniosku.
5: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Żeby referendum było poważne, należałoby zmienić treść pytań. Dodaje senator. Kwiatkowski podkreśla, że obecnemu rządowi udało się przesunąć wejście w życie kolejnych przepisów paktu klimatycznego, znanych jako system ETS-2.
4: Manifestacja rolników rozpocznie się jutro w południe na Placu Zamkowym. Przed Sejm mają dotrzeć około 15. To była moja osobista decyzja, żeby w pierwszą zagraniczną podróż wybrać się do Polski, mówił na Wawelu premier Węgier Peter Madziar. Do Krakowa przyleciał po południu, rozpoczynając tym samym trzydniową wizytę w naszym kraju. Zapowiedział rozmowy na wysokim szczeblu. Jak mówił, stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na ten wysoki poziom, na którym były kiedyś. Jestem dumny, że jest to wyjątkowa relacja, być może niewiele jest takich w Europie. Albo Polacy pomagali Węgrom na przestrzeni dziejów, albo Węgrzy pomagali Polakom. Tak jak w XX wieku podczas II wojny światowej, kiedy Węgry gościły wielu polskich uchodźców. Albo pomyślmy o 1956 roku, kiedy Polacy pomogli Węgrom. Na Wawelu premier Madziar złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II, pod krzyżem świętej Jadwigi i przy grobowcu króla Stefana Batorego. Rozmawiał też z krakowskim metropolitą i spotkał się z mieszkańcami na rynku, a o 18:00 odjechał pociągiem do Warszawy. To tylko ćwiczenia systemu obrony powietrznej, uspokaja dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, odnosząc się do informacji o dronach i samolotach zauważonych na Lubelszczyźnie w powiecie chrubieszowskim. Dowództwo dodało w komunikacie, że ćwiczenia są zaplanowane i potrwają do jutra. Komunikat pojawił się dopiero wtedy, gdy w internecie lokalni mieszkańcy zaczęli alarmować o dronach latających nad okolicami Chrubieszowa. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
7: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
4: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. Na wejściu do sieci będzie można tylko zyskać, zapewnia szef Departamentu Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Pałkowski.
8: To jest i kwestia promocyjna, kwestia marketingowa, ale też sieciowanie i współpraca pomiędzy producentami, restauratorami i ostatecznie oczywiście konsumentami, czyli realizujemy w praktyce koncepcję od pola do stołu.
4: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczone stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Jestem Maciek Sarnał.
10: Jestem Stasiu Sarnał.
11: Zapraszamy na program naszego tatusia.
1: Rokowym krokiem, czyli Hard and Heavy. Metalowa audycja autorska Rokowym krokiem.

It Takes Two to Tango. Hello, kochani, hello, Dirk Schneider and the Old Gang. Cóż za historia, kochani. W ciągu ostatnich kilku lat akcja charytatywna, w której uczestniczyło 6 wybitnych niemieckich muzyków na rzecz artystów dotkniętych lockdownem, spowodowanym oczywiście koronawirusem, przerodziła się w spektakularny projekt, który niewątpliwie wywołał sensację. Oczywiście mowa o Dirk Schneider and the Old Gang, w skrócie Day Talk, którego to w skład większości wywarł decydujący wpływ na historię heavy metalu w ciągu ostatnich 4 dekad. Kochani, Udo Dirk Schneider, założyciel, wieloletni wokalista Accept po odejściu z zespołu, poprowadził do międzynarodowej sławy takie kolejne zespoły jak Udo i Dirk Schneider, następnie Peter Baltes, gitara basowa, wokal, również grający w Accept, Stefan Kaufmann, gitara, grający w Accept UFO, później Matthias Dietz, gitara, grający w Zinner i Udo, później syn Udo Dirk Schneidera, Sven Dirk Schneider, który od 10 lat gra na perkusji dla swojego ojca w Udo i Dirk Schneider, oraz wokalistka Manuela Bilbert, która nie zaznała spokoju od czasu swojego wspaniałego występu na albumie załogi Udo We Are One wiosną 2019 roku. No i w tej konstelacji między latem 2020 a jesienią 2021 powstały 3 single: Day Talk, Where the Eagles Fly, Face of a Stranger i Every Heart is Burning, które wydała AFM Records, w tym klipy wideo, które zdecydowanie warto obejrzeć oczywiście, co wprawiło tą całą machinę w ruch. Mówi Kaufman: całość nabrała własnego rozpędu, którego nie spodziewaliśmy się w tej formie. Po tym jak single stały się niesamowicie wiralowe, fani, wytwórnie płytowe i agencje koncertowe natychmiast się z nami skontaktowały i chciały wiedzieć, czy będzie więcej, innymi słowy, jakie są perspektywy na pełny album. W rzeczywistości mieliśmy w rezerwie więcej utworów, które pasowały do koncepcji zespołu, no i tak powstał album, którego wszyscy chcieli. Tyle Stefan Kaufmann. No i właśnie utwory z tej płyty, Babylon, która ukazała się 3 października 2025 roku nakładem wytwórni Raining Phoenix Music, dzisiaj, kochani, dla was wybrzmią. Lecimy najpierw Babylon i zaraz po nim Hellbreaker. Czadu.

Muszę przyznać wam, kochani, że załoga Daytalk nie miała problemu z nagraniem ponadgodzinnego Babylonu. No i jestem zaskoczony, jak bardzo podoba mi się to, co mają do zaoferowania właśnie na tym krążku. W porównaniu z Udo materiał jest tu o wiele lżejszy, łatwiejszy do wspólnego śpiewania. No i choć wszystko jest dość przewidywalne, to i tak jest bardzo dobrze. Jeśli chcecie to z czymś porównać, to spójrzcie wstecz na pierwsze lata Accept, no i odfiltrujcie mniej te ciężkie utwory, a zrozumiecie, do czego zmierzam. Zwłaszcza, że stylistyczna koncepcja Daytalk, o której wspomina Kaufman, opiera się na trzech wokalistach: Dirk Schneiderze, Biebercie i Baltesie, i dlatego zawiera różne profile wokalne, co okazuje się unikalnym atutem zespołu, wyjaśnia Udo. Oczywiście nie próbowaliśmy nawet równo rozdzielić wokali, ale starannie analizowaliśmy, który głos najlepiej pasuje do każdej partii. A kochani, kto jak kto, ale Udo jako doświadczony członek zespołu wie, że sama muzyka powinna dyktować aranżację. To samo dotyczy pisania piosenek, które również nie skupiało się na kultywowaniu rzekomej próżności, lecz podążało wyłącznie za mottem: najlepsze piosenki wygrywają. I to słychać, kochani. To była naprawdę mądra decyzja, co pokazuje nam 12 utworów na Babylon. I ponieważ w ramach jasno określonej linii stylistycznej, no i wraz ze wspaniałymi solowymi występami, zwłaszcza wyjątkowego gitarzysty Matiasa Donadita, album charakteryzuje się wyjątkową złożonością i ogromnym bogactwem brzmień. Zresztą posłuchajcie, klasyczne brzmienie wczesnego Accept i genialny riff Beyond the End of Time. To już jest klasyk, kochani. Tego nie można zapomnieć. Na maksa dajemy, ludzie. Paki na full.

Cudowna muzyka, cudowne dźwięki, tego można by było słuchać na okrągło. Okej, wreszcie może dojdźmy do podsumowania historii Daytalk, która, jak już wspomniałem, początkowo miała służyć konkretnemu celowi, ale teraz stała się imponującym widowiskiem, albumem Babylon, gdzie ten niemiecki zespół gwiazd prezentuje 12 genialnych metalowych utworów, które pomimo nietypowej koncepcji wokalnej nigdy nie przeradzają się w babiloński chaos głosów. Wręcz przeciwnie, album inspiruje zarówno kompozycyjnie, jak i wokalnie, a swoją transparentną, a zarazem mocną produkcją przekonuje każdego fetyszystę brzmienia. Całość materiału, kochani, została zarejestrowana i zmiksowana na przestrzeni lata i jesieni 2024 u mega znanego producenta muzycznego Dietera Dirksa w jego Dirks Studios w Kolonii w Niemczech, zaś mastering został wykonany w Rock Studios w Solingen, również w Niemczech. A nagrał go Ben w składzie: Udo Dirkschneider, wokale, Peter Baltes, bas, wokale, Stefan Kaufmann, gitary, Matthias Dondit, gitary, Sven Dirkschneider, bębny i Manuela Ella Bilbert, wokale. To cóż, kochani, pora na muzykę i polecam w kolejności Time to Listen, później Dead Man's Hand, tuż po nim The Law of Mad Men, następnie Metal Zones, później Propaganda, później Better Than Power, no i jak się zmieści ballada Strangers in Paradise. To jak? Buy Metale, buy Daytalk, muzo, leć.